0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Otwienow świętuje 700-lecie powstania parafii w dniu odpustu ku czci patronów, czyli świętych apostołów Piotra i Pawła. Świętowany będzie także wyjątkowy jubileusz. W poniedziałek biskup tarnowski Andrzej Jerzy będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 11. W ołtarzu głównym kościoła znajdują się rzeźby patronów, a to apostołowie Piotr i Paweł.
2: To, co powiedział Pan Jezus świętemu Piotrowi, by umacniał braci w wierze. Święty Paweł z kolei w liście do Rzymian mówi o nadziei, że nadzieja pokładana w Bogu zawieść nie może. To jest chyba główne przesłanie tych dwóch naszych patronów. To jest też recepta na taki sukces człowieka. Potrzeba człowiekowi i wiary, i nadziei. Mieszkańcom Otwinowa i przejeżdżającym przez Otwinów ten kościół wiąże się z dwoma wieżami. Dosyć, jak na wioskę, nieoczekiwaną architekturą. Piękną, bogatą, zdobioną. To kościół neogotycki, oddany do użytku w 1928 roku.
1: Mówił proboszcz parafii ksiądz Tadeusz Rzeźnik. Dziś parafia liczy ponad 2000 mieszkańców. Wyróżniają także żywy kult ku czci świętej Rity i błogosławionej siostry Celestyny Faron.
2: Chętnie modlimy się w sprawach ciężkich, trudnych, których nie brakuje teraz. Przez świętą Ritę jest wiele ludzi, którzy co miesiąc, 22 dnia miesiąca, spotykamy się na modlitwie ku czci świętej Rity i wielu wyprasza łaski, mówią o tym, piszą o tym. Druga rzecz to 24 dnia miesiąca modlimy się poprzez błogosławioną siostrę Celestynę, służebniczkę, męczennicę, co Święcimia, w intencji kapłanów o świętość życia kapłańskiego, a zarazem o nowe powołania.
1: Z okazji jubileuszu 700-lecia parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Otwinowie z koncertem wystąpi Eleni. Artystka zaśpiewa w poniedziałek o godzinie 19 w otwinowskiej świątyni. Wstęp jest wolny. Audycje religijne, turystyczne, wakacyjna muzyka to propozycje letniej ramówki radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło podkreśla, że ramówka zawiera propozycje z różnych dziedzin, będzie coś dla ducha i coś dla ciała.
3: Z ciałem związany jest sport. Do niego zachęcamy podczas wakacyjnego odpoczynku, ale również w ten świat sportu, a dokładnie mówiąc we sportowe historie, które zadziwiły świat w każdy wtorek i piątek o 10:45 zabierze nas Robert Noga. Przypomni nam o największych rekordach oraz historiach, które poruszyły niejedno serce kibiców i fanów danych dyscyplin sportowych. Nie możemy też zapomnieć o formacji naszego ducha. Z okazji 70. rocznicy złożenia jasnogórskich ślubów narodu, Radio Jasna Góra przygotowało audycję Królowo Polski Przyrzekamy.
1: Ta audycja na naszej antenie w każdą środę i w sobotę o godzinie 20:00. Z kolei Radio Izb Białegostoku przygotowało nam ciekawą audycję Wakacyjny Challenge ze świętym Pawłem. To dynamiczne, narracyjne rozważania pokazujące, jak słowa apostoła narodów mogą inspirować współczesnego człowieka w codziennych wyborach, relacjach pracy, odpoczynku i w życiu duchowym. Ta audycja w każdą niedzielę o godzinie 20:00. Wakacyjna ramówka naszego radia rusza już od poniedziałku. Wakacyjny wyjazd w góry okazją do szukania odpowiedzi o dalszą życiową drogę. Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie organizuje letni wypoczynek dla młodzieży męskiej 16+. Słowo Boże w cieniu gór. Jest to jedna z trzech inicjatyw powołaniowych seminarium do młodzieży męskiej, która ma pomóc młodym w rozeznawaniu ich życiowego powołania. Wypoczynek będzie miał miejsce w Bili pod Krzyżem Zakopanem od 26 lipca do 1 sierpnia. Zapisy na to wydarzenie trwają jeszcze do 19 lipca za pośrednictwem kwestionariusza diecezji ternowskiej. W lipcu i w sierpniu można zwiedzać wieżę w kościele świętego Wawrzyńca w Nowym Sączu Biegonicach w ramach akcji Poznaj dom swojego ojca. Taka możliwość jest w soboty między 10 i 12, poza tymi godzinami po wcześniejszym zgłoszeniu się do parafii w grupach zorganizowanych. To również okazja do zobaczenia okolicznej wystawy, mówi ksiądz Bogusław Tokarz, wikariusz w parafii Biegonice.
4: W tym roku będą przybliżone postacie z historii naszej parafii, rodacy kapłani, jak i siostry zakonne, które właśnie pochodzą z parafii Biegonice. A oprócz tego są wystawa właśnie, która jest mówiąca o historii naszej parafii. Zapraszamy rodziny, szczególnie dzieci są nieraz bardzo zadowolone, że mogą zadzwonić tym dzwonem zabytkowym. No i piękna panorama na okolice z wysokości 33 metrów, bo tyle ma nasza wieża.
1: Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie internetowej rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pochwalony bądź, Panie Jezu Chryste, za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel mi łaski i siły, abym ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżył. Spraw, bym w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierował, a pełny ufności w Twoje obietnice, spotykanym ludziom mógł dobrze czynić. Błogosławieństwo Twego imienia niech stale mi towarzyszy, abym Twą wolę pełnił i w rozgwarze tego świata nie zapominał, że moja Ojczyzna jest w niebie. Boże mój i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy mój uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta niech Twoją chwałę pomnaża.
2: Już nastał poranek, Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracy i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć. Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień. Jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.
2: Panie, z serca Ci dziękuję za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie. Co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotkam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym był zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: pełne uwielbienie. Uwielbianie Boga jest zdecydowanie najbardziej bezinteresowną rzeczą, jaką może zrobić człowiek. Ale zbyt często nasze wyobrażenie na temat uwielbienia jest ograniczone naszym doświadczeniem. Niektórzy uważają, że uwielbienie jest tym, co robimy, gdy w niedzielę śpiewamy pieśni w kościele. Ale uwielbienie to o wiele więcej. Co ciekawe, w oryginalnym rękopisie Nowego Testamentu występują dwa greckie określenia uwielbienia. Jednym jest proskuneo, co oznacza pokłonić się, oddać pokłon Bogu, i to jest właśnie ten rodzaj oddawania czci, który chrześcijanie praktykują w niedzielne poranki, m.in. przez śpiewanie pieśni. Ale drugim jest słowo latreao, od którego pochodzi słowo takie jak lateralny, czyli boczny. Podczas gdy pierwsza forma uwielbienia jest skierowana pionowo w górę, ta druga zwraca się na boki, dlatego czasami to słowo jest tłumaczone jako służba. Tak więc uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni. Chodzi o sposób życia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Święty Piotr, rybak z Galilei o imieniu Szymon, był synem Jana. Jego brat Andrzej przyprowadził go do Jezusa, o którym słyszał prawdopodobnie od Jana Chrzciciela. Piotr został uczniem Chrystusa, porzuciwszy rodzinę i wszystko, co posiadał, aby pójść za nim. Chrystus nadał Szymonowi imię Piotr, mówiąc doń: Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój. Po zmartwychwstaniu Chrystus powierzył mu władzę nad Kościołem. Święty Piotr został w ten sposób namiestnikiem Chrystusa i głową apostołów, pierwszym papieżem. Przez 25 lat święty Piotr mieszkał w Rzymie, był założycielem i pierwszym biskupem tamtejszego kościoła. W roku 67, ostatnim roku panowania Nerona, został ukrzyżowany, przy czym wyraził życzenie, by przybito go do krzyża głową na dół. Nie czuł się bowiem godny umierać tak jak jego boski mistrz. Przypisuje mu się autorstwo dwóch listów zawartych w Nowym Testamencie. Ewangelia świętego Marka, który był jego uczniem, została nazwana Ewangelią Piotra. Święty Paweł, niestrudzony apostoł pogan, doznał nawrócenia w drodze do Damaszku. Ochrzciwszy się, pozostał kilka lat w Damaszku, potem udał się do Arabii, a powróciwszy do Damaszku, zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Z tego powodu naraził się Żydom i musiał uciekać z miasta. Udał się wtedy do Jerozolimy, by widzieć Piotra i złożyć hołd głowie kościoła. Później powrócił do rodzinnego Tarsu i zaczął działalność apostolską w swojej własnej prowincji, dopóki nie został wezwany przez świętego Barnabę do Antiochii. Po roku z powodu panującego głodu obydwaj Barnaba i Paweł zostali wysłani z jałmużną do ubogiej wspólnoty chrześcijańskiej w Judei. Wypełniwszy swoją misję, powrócili do Antiochii. Święty Paweł odbył 3 wielkie podróże misyjne i założył liczne kościoły. Święty Paweł okazywał wielkie zainteresowanie życiem kościołów, które ustanowił. Zawsze obdarzał je ojcowskim uczuciem, czemu dał wyraz w kilkunastu listach do nich skierowanych. Przypuszcza się, że napisał także inne listy, które jednak nie zachowały się. W swoich listach święty Paweł okazuje się głębokim myślicielem religijnym, mającym trwały i budujący wpływ na rozwijające się chrześcijaństwo. Badania przeprowadzone w późniejszych epokach udowodniły jeszcze wyraźniej wielkość jego umysłu i ducha. Święty Paweł został ścięty mieczem w 67 roku w Rzymie.
0: Kto słucha, nie błądzi.

Słuchacie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 29 czerwca. Dzisiaj wspominamy księży zmarłych z naszych parafii. W 2017 roku zmarł ksiądz Jan Chlebek, emerytowany proboszcz w Siennej. W 2020 ksiądz Czesław Łagus, emerytowany proboszcz w Gliniku. W 2024 roku ksiądz Jan Kaczmarczyk, misjonarz w Brazylii. Polecajmy ich duszę Bożemu miłosierdziu. Jesteś na...

0: Reklama.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Lider, Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.
4: Jolanta Moździerz, dzień dobry, zapraszam. 40,5 stopnia w Słubicach i 43 stopnia w Toruniu to nowy rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przekazała, że jeśli ta wartość zostanie potwierdzona, będzie to najwyższa temperatura odnotowana w historii pomiarów meteorologicznych w naszym kraju.
5: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
4: IMGW przypomina, że nad Polską nadal utrzymuje się bardzo gorąca masa powietrza. W Tarnowie temperatury mogą sięgnąć dziś 37 kreski. Tymczasem do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na terenie popularnego w regionie kąpieliska tzw. Riwiery Rardłowskiej. Pod wodą znalazł się 24-letni mężczyzna. Na szczęście nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwali ratownicy. Tego dnia na terenie kąpieliska odbywał się piknik rodzinny pod hasłem „Wakacje, bawmy się bezpiecznie”. Na miejscu przebywali ratownicy WOPR, policjanci oraz strażacy. Jak relacjonuje w mediach społecznościowych tarnowska policja, w pewnym momencie policyjny patrol wodny dostrzegł grupę mężczyzn, którzy próbowali utrzymać się na powierzchni wody swojego kolegę. Do akwenu wskoczył ratownik WOPR, na co dzień policjant tarnowskiej drogówki, który wydobył nieprzytomnego 24-latka na pokład łodzi. Udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, którego następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. 24-latek trafił do szpitala.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Ludzie gór, przewodnicy i członkowie PTTK z Nowego Sącza świętowali w weekend 120-lecie swojego oddziału. Nie obyło się bez odznaczenia od lokalnych samorządów, ale też samej organizacji dla wieloletnich działaczy oddziału Beskid. Jak mówił wiceprezes oddziału oraz prezes koła przewodników przy oddziale PTTK Beskid w Nowym Sączu Piotr Rychlewski, to przykład docenienia sztafety pokoleń, które przeszły przez organizację.
6: A z drugiej strony pokazać młodym adeptom przewodnictwa, że warto, że są te wzorce osobowe. Ci, którzy kształcili ich na kursie przewodnickim, pokazywali im ścieżki w górach, opowiadali o wspaniałych zabytkach. Ci, którzy otwierali im oczy na świat, bo nie można żyć tylko w smartfonie, tylko trzeba poznawać piękno natury, krajobrazu, historii i tradycji.
4: W galerii Ratusz w miasteczku galicyjskim można zobaczyć wystawę pod tytułem 120-lecie turystyki zorganizowanej na Sądecczyźnie fotografii, relacje z jubileuszu oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu i zdjęcia publikujemy na rdn.pl. Robert Lewandowski w najbliższych godzinach lub dniach może zostać oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Wiele wskazuje na to, że potwierdzą się medialne spekulacje na ten temat i polski piłkarz podpisze kontrakt z amerykańskim klubem. Jan Bachlowski.
7: Umowa pomiędzy Robertem Lewandowskim a Chicago Fire ma zostać podpisana wirtualnie, a wtedy klub poinformuje o tym oficjalnie media. Ze źródeł klubowych dowiadujemy się również, że ewentualny debiut Roberta Lewandowskiego planowany jest 22 lipca w Miami przeciwko Interowi, w którym gra Leo Messi. Spotkanie to może zostać jednak przełożone, gdyby któryś z piłkarzy obu zespołu wystąpił 4 dni wcześniej w finale Mistrzostw Świata. O sprawie przenosin kapitana reprezentacji Polski do Stanów Zjednoczonych piszą najważniejsze amerykańskie media. New York Times informuje, że Robert Lewandowski tego lata podpisze z Chicago Fire 2-letni kontrakt i znajdzie się w gronie najlepiej zarabiających zawodników piłkarskich MLS.
4: I to tyle w tym wydaniu wiadomości. Kolejne punktualnie o 7.00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jeszcze komfortowe temperatury, ale już mamy na termometrach w Tarnowie 23 stopnie, 24 w regionie mogą pokazywać termometry o tej porze. Przeważnie pochmurno, lokalne burze są przewidziane i do 37 stopni zapowiadają dzisiaj meteorolodzy w ciągu dnia. W nocy przeważnie pochmurno i 20 stopni. Jutro nadal wysoka temperatura, 33 stopnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Tu Radio RDM Małopolska, mamy poniedziałek, 29 dzień czerwca. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam. Dzień dobry wszystkim.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
9: Noc i poranek spokojnie upływają na drogach pod względem bezpieczeństwa. Tak jest w Bochni, w Brzesku, Dębicy, w Dąbrowie Tarnowskiej i w Tarnowie. Także cisza i spokój. Na ulicach Tarnowa też ruch umiarkowany teraz. Na Gumnickiej troszeczkę więcej jest samochodu na skrzyżowaniu Gumniska Konarskiego i Dąbrowskiego, ale płynnie odbywa się ruch. Na bieżąco przejeżdżamy. Podobnie wyglądają też Ronda Lwowska do Alei Jana Pawła II. Także płynnie dojedziemy bez problemów. Także na ulicy Słonecznej i Starodąbrowskiej, Sitki Słowackiego, cisza i spokój, podobnie też na ulicy Klikowskiej. Ruch umiarkowany na Narutowicza, na ulicy Krakowskiej. Bez problemów dojeżdżamy także Szujskiego, Mościckiego do Alei Kwiatkowskiego, chociaż tu już przybywa samochodów w kierunku Czerwonych Klonów. W drugą stronę ruch odbywa się na bieżąco. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
9: 15 minut do 7:00.

To już poniedziałek, to już końcówka czerwca, 29 dzień tego miesiąca. O 4:30 wstało słońce, zajdzie 11 minut przed godziną 21. I wszystko wskazuje na to, że dzisiaj także będą nam towarzyszyć wysokie, naprawdę wysokie temperatury, do 37 stopni, zapowiadają synoptycy w Tarnowie. Do zachodu słońca pozostało nam 15 godzin 17 minut, dzień liczy sobie 16 godzin 19 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 14 minut i 39 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 minuty. Za 86 dni przyjdzie do nas astronomiczna jesień. Na zegarach dobrze nastawionych 11 minut do 7.

Tak jest, Bratanki i Czerwone Koreale na rozbudzenie w poniedziałek 29 czerwca 2026 roku. No i oczywiście dużo wakacyjnego grania, bo w końcu rozpoczęły się już wakacje, no i mamy piękne, gorące, upalne.

0: 29 czerwca przypada tak: Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. No i chyba nie będziemy mieli problemów, aby ten dzień w jakiś sposób uczcić, bo rzeczywiście mamy takie tropikalne temperatury. Na zegarach dobrze nastawionych 5 minut do godziny 7. Punktualnie o 7 w radiowym studiu pojawi się Jolanta Moździerz i przedstawi najświeższe wiadomości radia RDN Małopolska. Zostańcie z nami, naprawdę warto.
1: RDN Małopolska. Region jest nasz.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19:00 wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Rekordy temperatur i kolejne upalne dni, w wiadomościach ostrzegamy, będą nieść Eucharystię chorym. Diecezja Tarnowska ma 70 nowych szafarzy.
8: Chcę służyć teraz, tak jak służyłem w młodości.
7: Od dziś ramówka Radia RDN w letniej, wakacyjnej odsłonie. Minęła 7:00, Jolanta Moździerz, zapraszam. I na początek jednak finał programu Orka, czyli zakupu okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Dziś w Gdyni na terenie portu wojennego odbędzie się podpisanie umowy wykonawczej na dostawę okrętów podwodnych. Jednostki zbuduje szwedzki SAP. Umowa przewiduje dostawę 3 okrętów, z czego pierwszy ma trafić do marynarzy za 4 lata. Eksperci ostrzegają, bardzo wysokie temperatury to prosta droga do przegrzania organizmu udaru słonecznego lub cieplnego. Dlatego trzeba pić więcej wody i ochładzać organizm. W te dni lepiej unikać słońca, a w razie przebywania na dworze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz chronić skórę kremem z filtrem i odpowiednim ubiorem. Przede wszystkim przed upałem należy chronić małe dzieci i osoby starsze. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski przestrzega przed pozostawianiem dzieci w samochodzie.
9: Jeśli chodzi o dzieci, to pod żadnym pozorem nie zostawiajmy ich nawet na chwilę w zaparkowanym samochodzie. Temperatura wewnątrz takiego samochodu może dojść nawet do 50-60 stopni Celsjusza, co jest już sytuacją zagrażającą życiu dziecka.
7: Zalecenie, jak przetrwać upały, można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego. Według tych zaleceń w czasie dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby zmniejszyć nasłonecznienie. Okna lepiej otwierać w nocy, aby przewietrzyć pomieszczenia nieco chłodniejszym powietrzem. Tymczasem padł nowy rekord najwyższej temperatury w historii pomiarów w Polsce. Wczoraj w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia, a w Toruniu 40,3 stopnia. Policja wyjaśnia okoliczności pożaru hali produkcyjnej przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej. Z ogniem w sobotę walczyło ponad 100 strażaków. Ze względu na upał akcja była bardzo utrudniona. Budynek zaczął płonąć około godziny 16. Z powodu wysokich temperatur strażacy byli pod stałą kontrolą grupy medycznej, a do akcji kierowano zmienników.
10: Ogień objął cały obiekt o wymiarach około 40 na 20 metrów, w którym mieściła się między innymi stacja diagnostyczna pojazdów. W trakcie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana i otrzymała niezbędną pomoc przez ratowników medycznych. Na miejsce zadysponowano również specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, medycznego oraz grupę dronową wspierającą rozpoznanie sytuacji z powietrza.
7: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ogień został opanowany o godzinie 18:45. Strażakom udało się obronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym o pojemności około 20 tysięcy litrów. W niedzielę strażacy dokonywali kontroli pogorzeliska, które nie wykazały ponownych zarzewi ognia. Przyczyna pożaru jest ustalana.
3: Z życia kościoła.
7: 70 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej zasiliło szeregi posługujących w diecezji tarnowskiej. Uroczyste błogosławieństwo odbyło się w sobotę podczas mszy świętej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Eucharystii przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Dla wielu nowych szafarzy posługa ta jest kontynuacją służby, jaką pełnili w młodości.
11: Jakoś człowiek chce służyć. Służyłem w dzieciństwie. Byłem ministrantem, lektorem. Twierdziłem, że jestem niegodzien, ale ksiądz proboszcz upewnił mnie, że on też jest niegodzien, że jestem wielkim grzesznikiem, ale ksiądz proboszcz jednak upierał się, że nadaje się, więc zgodziłem się, przyjąłem. No i myślę, że chcę służyć teraz. Tak jak służyłem w młodości. Żona się zgodziła przede wszystkim.
7: Mówił Tomasz Kokoszka z parafii Kobyle. Obecnie w diecezji tarnowskiej posługuje kilkuset nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Opowiemy sportowe historie, które zadziwiły świat. Zabierzemy Was w wakacyjną podróż, także muzyczną. Przemierzymy górskie szczyty. To tylko kilka z propozycji na lato Radia RD Małopolska i RD Nowy Sącz. Od dziś zaczynamy wakacyjną ramówkę. Kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło mówi, że ramówka zawiera propozycje z różnych dziedzin. Będzie coś dla ducha, ale też dla ciała.
12: Z ciałem związany jest sport. Do niego zachęcamy podczas wakacyjnego odpoczynku, ale również w ten świat sportu, a dokładnie mówiąc we sportowe historie, które zadziwiły świat w każdy wtorek i piątek o 10:45 zabierze nas Robert Noga. Przypomni nam o największych rekordach oraz historiach, które poruszyły niejedno serce kibiców i fanów danych dyscyplin sportowych. Nie możemy też zapomnieć o formacji naszego ducha. Z okazji 70. rocznicy złożenia jasnogórskich ślubów narodu, Radio Jasna Góra przygotowało audycję Królowo Polski Przyrzekamy.
7: Ta audycja na naszej antenie w każdą środę i sobotę o 20:00. Będzie też m.in. audycja wakacyjny challenge ze świętym Pawłem i etnowakacje w Małopolsce. A wakacyjna ramówka Radia RDN zostanie z nami do 30 sierpnia.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dzisiaj od upałów niestety nie odpoczniemy. Na termometrach w ciągu dnia możemy zobaczyć 36, a nawet 37 stopni. Już teraz mamy 26 kresek powyżej zera w Tarnowie. No niestety przeważnie pochmurno. Mogą pojawić się lokalne burze z piorunami. W nocy na termometrach 20 stopni. Jutro może być troszeczkę chłodniej, okolice 33 kreski.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sytuacja biometeorologiczna niestety niekorzystna. Wiatr zachodni teraz wieje z prędkością około 18 km na godzinę. W porywach może powiać do 40 km na godzinę. W nocy będzie słabszy, ale jutro w ciągu dnia również porywy wiatru do 40 km na godzinę.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Jest 7 minut po godzinie 7. Ja się

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
4: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać

0: Wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
1: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: To była autopromocja.

29 dzień czerwca przed laty, rok 1440. Późniejszy król Kazimierz Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim. W 1930 roku w Poznaniu zakończył się Krajowy Kongres Eucharystyczny. W roku 1991 zakończono produkcję Fiata 125P, a w 1993 roku otwarto Muzeum Katyńskie w Warszawie. Dziś przypada rocznica także śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, pianisty, kompozytora, męża stanu, polityka. Na ziemi tarnowskiej miał jedną z trzech wiejskich posiadłości. W latach 1897-1903 polskim domem artysty była Kąśna Dolna. Również dziś przypada rocznica odsłonięcia pomnika Jana Pawła II, mieszczącego się na Placu Katedralnym w Tarnowie, wykonanego w brązie według projektu Bronisława Chromego. A w 1955 roku, 29 czerwca, urodził się Krzysztof Pociecha, gitarzysta basowy, między innymi grupy Klaus Mittwoch. Klaus Mittwoch to polski zespół nowofalowy założony w 1979 roku przez Lecha Janerkę. W oryginalnym składzie nagrał zaledwie jeden album, uważany jednak za przełomowy w historii polskiej muzyki. Uznawany nawet przez niektórych za najlepszą płytę w historii polskiego rocka. Najbardziej reprezentatywnym utworem grupy była piosenka Strzeż się tych miejsc, zaś najbardziej znanym Jezu, jak się cieszę. Zespół rozpadł się w sierpniu w 1984 roku. Lech Janerka rozpoczął karierę solową, współpracował z Krzysztofem Pociechą. Powrót na scenę nastąpił w 1986 pod nieco zmienioną nazwą Klaus Mittwoch i w nieco innym składzie, bez Lecha Janerki i Krzysztofa

pociechy. Pojawili się natomiast Zbigniew Kapturski, Jacek Fedorowicz, Paweł Chyliński. W 1988 roku została wydana płyta Mordoplan, a w 1989 roku Klaus Mittwoch rozwiązał się. Jezu, jak się cieszę. Na zegarach 18.

wiem, i Fun Factor, i niech to będzie taki zabawny, dobry kolejny dzień. Wakacyjny jak najbardziej, letni i wakacyjny. Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują Beata, Benedykta, Emma, Kasia, Kasiusz, Maria, Paweł i Piotr. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Niech będą to tylko dobre dni. Perfekt. 23,5 minuty po godzinie 7.

0: Reklama.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Bezchmurne niebo nad naszymi głowami i wysokie temperatury przed nami. 27, już prawie 28 stopni pokazują termometry w regionie, a ma być 37, może nawet 38 w ciągu dnia. I mogą pojawić się lokalne burze z piorunami. W nocy przeważnie bezchmurne niebo i 20 stopni na termometrach. Jutro nadal wysokie temperatury 33 stopnie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Jak długo utrzymają się takie tropikalne temperatury? No, mówią meteorolodzy, że do środy. W środę wyładowanie atmosferyczne podobnie może wyglądać również wtorek, a w czwartek delikatne ochłodzenie do 25 stopni już bez opadów.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19:00 wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
4: Na ulicach Tarnowa można powiedzieć wakacyjnie. Jedynie więcej samochodów na Konarskiego od Gumińskiej jadąc w kierunku ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę nawet spokojnie. Bez większych problemów poruszamy się ulicą Narutowicza w tej chwili. Przy Krakowskiej niewielki ruch. Na Krakowskiej z kolei na wysokości Warsztatowej jest więcej pojazdów w stronę ulicy Koszyckiej do Czerwonej jadąc Krakowską. No to tutaj na chwilę musimy się zatrzymać. Mickiewicza, Aleja Solidarności, ruch niewielki. Podobnie wygląda ulica Szujskiego, Mościckiego, na Alei Kwiatkowskiego także niewielki ruch na Czerwonych Klonów. Tu przy Czerwonych Klonów jest więcej samochodów w tej chwili. Rondo Solidarności zatłoczone. Na Klikowskiej ruch umiarkowany, bez większych kłopotów też jedziemy elektryczną ulicą, spokojną, płynnie poruszamy się. Na Alei Jana Pawła II też niewiele aut. Na Starodąbrowskiej cisza i spokój. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
4: Jest 18 minut do godziny 8. Mamy wakacje, mamy lato i to daje się nam odczuć. Muzycznie też bardzo, bardzo wakacyjnie. Właśnie tak gramy i tak grać będziemy przez całe wakacje, przez całe lato. Mniej gadania, więcej grania.

pięknych podróży podczas tegorocznego lata, podczas wakacji Państwu życzymy. Podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, ale mimo, że wydajemy pieniądze, stajemy się bogatsi. Teraz do Amsterdamu zabiera nas Anita Lipnicka. Amsterdam na zegarach 9 minut do godziny 8.

Amsterdam i Anita Lipnicka przed 8 w Radiu RDN Małopolska. Punktualnie o godzinie 8 w radiowym studiu pojawi się Jolanta Moździerz i przedstawi najświeższe wiadomości Radia RDN.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.
6: Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. 700 lat historii i wiary parafia w Zbylitowskiej Górze z niezwykłym jubileuszem.
7: Tutaj mi się bardzo dobrze modli. Jakaś taki sentyment.
6: Upały i susza.
8: Na tą chwilę to tak jakby wylać wiadro wody na kamień. Ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi.
6: Jest też apel o oszczędzanie wody. Minęła 8. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Co najmniej 1450 osób zginęło na skutek środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar wciąż rośnie. Ekipy ratunkowe nasłuchują, czy z gruzów nie dobiegają oznaki życia. Akcje ratunkowe dają nadzieję w czasie pełnego utręki oczekiwania na wieści o zaginionych. Jan Pachlowski.
9: Ekipy ratunkowe wydobyły żywą kobietę, która przez 3 dni była uwięziona pod gruzami zawalonego budynku w miejscowości Karabaleda. Nagranie z akcji ratunkowej przedstawia moment wydobywania kobiety spod gruzów na noszach i przenoszenie jej do karetki. W dalszej części filmu widać startujący śmigłowiec. Władze liczą na to, że napływ zagranicznej pomocy i dodatkowych ekip ratunkowych wesprze lokalne służby oraz pomoże w zaspokojeniu potrzeb humanitarnych. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez zapowiedziała powołanie komisji, która oceni skalę zniszczeń. Katastrofa pogłębia trudności wynikające z wieloletnich napięć gospodarczych i politycznych, szczególnie w przypadku przeciążonego systemu opieki zdrowotnej. W La Guaira, w regionie najbardziej dotkniętym przez trzęsienie ziemi, przywrócono dostawy energii elektrycznej w 75%, dostęp do wody pitnej w 68%, a infrastrukturę drogową naprawiono w 90%.
6: Kościół parafialny pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze wypełnił się wiernymi, którzy przeżywali jubileusz swojej parafii. Eucharystii przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. 700-lecie to wyjątkowe święto dla obecnych, jak i byłych parafian. Jak podkreślali, towarzyszy im duma i radość z wielowiekowej historii swojej wspólnoty.
10: Trzeba 700 lat było czekać, żeby się takiego jubileuszu doczekać. Więc to jest wielkie, bardzo ogromne wydarzenie dla parafii, dla parafian, dla społeczeństwa, dla potomnych, dla żyjących, dla przyszłych pokoleń.
11: Co pani odczuwa w związku z tym świętem?
10: No, bardzo wielkie wzruszenie, radość. Wszystko co najpiękniejsze.
7: 20 kilka lat byłam tutaj, a teraz jestem po sąsiedztwie u Stanisława Kostki. Tutaj mi się bardzo dobrze modli. Jakaś taki sentyment i jedyna taki jubileusz, którego ja doczekam. Nie mogło mnie tu nie być.
11: Cieszymy się.
12: To jest bardzo ważna ta dzisiejsza uroczystość, no bo to jest jednak 700 lat. Rzadko się zdarza, bo to przecież trzeba tyle lat czekać, że mało które pokolenie to doczeka.
13: Że akurat trafiło na to pokolenie. Wielka duma.
6: Pierwsze źródła pisane na temat parafii w Zbylitowskiej Górze wskazują na 1326 rok. Aktualny wygląd kościoła parafialny zawdzięcza odbudowie po I wojnie światowej, po której ocalała zakrystia, prezbiterium i północna kaplica. Po fali upałów synoptycy prognozują burze i intensywne deszcze. Później temperatura znowu wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek podkreśla, że choć spadnie sporo deszczu, to nie pomoże on wcale z suszą.
8: Aby tej suszy zapobiec, to tych opadów powinno być dużo. Powinno ich spaść w kilka miesięcy i ta intensywność powinna być po prostu słaba. Na tą chwilę to tak jakby wylać wiadro wody na kamień. Ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi, tylko rozchodzi się i spływa na boki.
6: Prognoz IMGW wynika, że opady konwekcyjne w Polsce będą się powtarzać w najbliższych miesiącach, ale gleba nie będzie w stanie ich w pełni wchłonąć. Tymczasem samorządy apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. W niektórych gminach zdarzały się przerwy w jej dostawach lub znaczące spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Taka sytuacja wystąpiła m.in. w Wojniczu czy w Lisiej Górze.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
6: O stałej potrzebie budowania relacji z bliskimi mówił w swoim świadectwie podczas resetu serca w Łużnej mąż i tata Łukasz Kozioł. Podczas swojej prelekcji do młodych podkreślał, że nie można bać się emocji, pytań i rozmów pomiędzy dziećmi i rodzicami.
14: Ta młodzież, która dzisiaj tutaj skacze, która tańczy, to jest ta młodzież, która może być takim ziarnem, które podejdzie do ojca i go zatrzyma. Podejdzie do mamy i zatrzyma. Ja ich bardzo do tego zachęcam, ponieważ wiem, co są w stanie zrobić moi synowie dzisiaj. Czy ten najmłodszy syn gdzie przyjdzie i przytuli. Ja wiem, po co to robię, po co jestem ojcem, nie? I czasami nas, dorosłych, się zatrzymuje w ten sposób. Przy wykorzystaniu właśnie dzieci, młodych, bo to jest młodzież, która nosi w sobie jeszcze prawdę. Nie jest jeszcze zniszczona tym pędem dzisiejszego świata.
6: To był już czwarty reset serca w Łużnej, którego organizatorem była parafia świętego Marcina. W czasie wydarzenia młodzi mogli wspólnie integrować się, bawić i tańczyć. Był też czas na modlitwę, a reset zakończył się wieczornym uwielbieniem. Relacja i zdjęcia na rdn.pl. A o 8.10 poranna rozmowa Słowo za Słowo w studiu RDN Małopolska. Rozmowa z posłem PiS Wiesławem Krajewskim. Gościem RDN Nowy Sącz będzie dyrektor Domów Czasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju Marzena Nizjankiewicz-Długopolska.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 8:05 po godzinie 8, a na termometrach już mamy 28, nawet 29 stopni mogą pokazywać termometry teraz w regionie. Nad nami też bezchmurne niebo, jednak możliwe dzisiaj są burze z piorunami, tak zapowiadają nam meteorolodzy, a jeszcze o 10 stopni może wzrosnąć temperatura. W ciągu dnia 37-38 możemy zobaczyć, w nocy 20 stopni, jutro 33 stopnie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jest 6:05 po 8.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
12: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
11: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
10: To była autopromocja.
13: To już 12 minut po godzinie 8 w radiowym studiu są Tomasz Graczewski i gość porannego programu.

0: 37-38, to chyba tutaj najstarsi mieszkańcy naszego regionu nie pamiętają takich bardzo gorących temperatur.
1: No to
0: ale wakacje są, myślę, że dzieciaki są z tej temperatury, z tego pięknego słońca zadowoleni, chociaż trzeba uważać, bo jednak przy takiej temperaturze jakieś różne zagrożenia zdrowotne mogą się pojawiać.
1: No właśnie, zwracamy się
0: i trzeba na to uważać.
1: Do naszych słuchaczy, aby pamiętali o nawadnianiu się, unikaniu otwartych przestrzeni na słońcu, no i przede wszystkim nosili czapkę czy inne nakrycia głowy. Panie pośle, wczoraj media obiegła informacja o Wołodymyrze Zełenskim, prezydencie Ukrainy, który zapowiedział projekt ustawy, czy złożył projekt ustawy w ukraińskim parlamencie o czymś, co określił panteonem narodowym. Chce on utworzenia miejsca pamięci osób uznawanych za bohaterów walki o niepodległość Ukrainy. No pytanie, uznawanych przez kogo? Czy to może spowodować kolejne napięcia na linii Polska-Ukraina?
0: Myślę, że eskalacja tych naszych dobrosąsiedzkich stosunków od dłuższego czasu postępuje i myślę, że pan prezydent Zełenski no, w jakiś sposób chyba troszeczkę dokuczliwy, można powiedzieć troszeczkę złośliwy, jakoś reaguje na postawę narodu polskiego, państwa polskiego na czele z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Jak wiemy, w wyniku nazwania jednej z armii, jednej z jednostek wojskowych bohaterów UPA, prezydent odebrał order Orła Białego i wydaje się, że bardzo wysokie napięcie w tej chwili w naszych relacjach polsko-ukraińskich następują. Warto chyba na każdym kroku, my jako poważni politycy i również odpowiedzialni mieszkańcy naszego państwa, powinniśmy hamować i studzić te emocje, bo te emocje do niczego dobrego mogą nie doprowadzić.
1: No właśnie, wydawało się, że po odebraniu orderu Orła Białego troszkę się ten temat uspokoi, ustabilizuje. No a tutaj słowa w parlamencie ukraińskiego prezydenta, cytuję, że nikt nam nie będzie nakazywał, komu być wdzięcznym, jakich bohaterów szanować. To jak Polska powinna zareagować?
0: Myślę, że brakuje, szczególnie ja tutaj mam ogromny żal, nawet trudno powiedzieć to słowo w kategoriach żalu, ale pretensje do rządu polskiego, pana Tuska, premiera rządu polskiego, a szczególnie pana ministra spraw zagranicznych, ponieważ dosyć zachowują się, schowali głowę w piasek. Uważam, że ta dynamika i to zaangażowanie w te relacje polsko-ukraińskie powinni bardziej tutaj być zaangażowani i wspierać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego. Wiemy doskonale, że od tej najnowszej historii, od tych ponad 4 lat, gdzie agresja Rosji na Ukrainę nastąpiła, przecież Polacy otwarli swoje serca, otwarli swoje domy. Państwo polskie w sposób szczególny, nie mając żadnej nawet pomocy ze środków Unii Europejskiej, wspierało i do tej pory wspiera Ukraińców, naród ukraiński, który migruje tutaj w tą stronę Europy Zachodniej. Przecież Polska to, można powiedzieć, w tym okresie drugi dom. Natomiast nie rozumiem absolutnie, być może to gdzieś w genach Ukraińcy mają, że właśnie na podstawie prezydenta Zełenskiego, który w ten sposób demonstruje tutaj ten konflikt. Może to właśnie w genach mają, żeby jednak konfliktować się. Mam nadzieję, że co prawda mamy gorący okres, gorące lato, gorące temperatury na zewnątrz. Mam nadzieję, że chwila jakiejś rozsądku, chwila zimnej wody na głowę spowoduje to, że powrócimy do jakichś normalnych stosunków sąsiedzkich.
1: To teraz, panie pośle, skomentujmy sprawę afery w Szpitalu Południowym. Kilka dni temu żyła tym cała Polska. Temat zapewne dzisiaj wróci ze sprawą zaplanowanego przesłuchania sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego. No mamy szumnie na razie ogłaszane kontrole, analizy. To na pewno potrwa. A czy pańskim zdaniem brakuje konsekwencji na tych szczeblach politycznych aktualnie?
0: Zdecydowanie uważam, że ta patologia, która wypłynęła w ostatnim ostatnim czasie w systemie ochrony zdrowia, ale generalnie patologia zafundowana przez polityków Koalicji Obywatelskiej na czele z prezydentem Warszawy, panem Trzaskowskim, no powoduje to, że dzisiaj państwo w takiej sytuacji, mam na myśli wymiar sprawiedliwości, służby kompletnie schowały głowy w piasek. Mamy niespotykaną aferę, już nie

0: będę wspominał o wypowiedzi pana doktora, który na jednym z kanałów, znaczy na kanale Zero mówimy, bo to jest już jakby powszechna informacja, przekazał powiedzmy jakieś tragiczne, no bo koszmarne informacje w sprawie tomografów wykonywanych na zmarłych osobach. No, jestem zszokowany. Mam nadzieję, że podczas posiedzenia Sejmu, bo rozpoczynamy w środę 1 lipca pierwsze posiedzenie w tym miesiącu Sejmu, mam nadzieję, że rząd wyjaśni tą kwestię, tym bardziej, że pan prezes Jarosław Kaczyński wspomniał o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego. Mam nadzieję, że również politycy, nie tylko i wyłącznie opozycji, ale część koalicji jest oburzona sytuacją, jaka się pojawiła tutaj w tym szpitalu południowym. No, nie tylko w południowym, bo przecież pamiętamy sytuację senatora Lenca, który wykorzystywał również instytucje służby zdrowia do swoich prywatnych celów. Patologia i jeszcze raz patologia, i trzeba z tą patologią jak najszybciej skończyć. I mam nadzieję, że polski parlament, no śmieszny rząd, bo dzisiaj mamy też również rząd, który kompletnie na każdym odcinku nie jest w stanie realizować swoich zadań, no ale mimo wszystko chyba oburzenie ogólnonarodowe w tej sprawie spowoduje to, że jakieś rozwiązania tutaj i ściganie tych złodziejaszków, no można powiedzieć, stanie się faktem i zakończy się pozytywnie dla opinii publicznej.
1: A czy pańskim zdaniem winny akurat tej sprawy dotyczącej szpitala południowego jest sam Dawid Kacprzych, który przez rok zarobił półtora miliona złotych, czy system jest zły?
0: Oczywiście, to nie jest system, bo u nas, ja nie lubię w ogóle tego słowa system, ludzie, bo system to jest takie rozmydlanie całej odpowiedzialności. Na pewno ten złodziejaszek, bo tak by można było nazwać, ten bardzo młody człowiek wykorzystał tą sytuację i targał te pieniądze, ile mu powiedzmy zmieściło się na koncie. Natomiast druga strona, która odpowiada, to są ci, którzy na to pozwalali, bo przecież jeśli nawet on wystawiał rachunki, on deklarował jakieś godziny pracy i tak dalej, no to przecież to nie jest tak, że to odbywa się bez kontroli. No przecież każdy z nas, który pracuje, którzy nawet uczą się dzieci w szkole czy młodzież, jest rozliczany za efekty, za pracę i tak dalej. I ja nie wierzę w to, żeby, nie wiem, kierownictwo szpitala, bezpośredni przełożeni, ordynatorzy czy w ogóle osoby, zespoły finansowe, które odpowiadają za wydawanie tych pieniędzy, nie miały pojęcia o tym, że następuje, no, można powiedzieć, ta patologia.
1: No tym bardziej, że mówimy nie o tym, że przekroczono tam o 500 zł, tylko o 500 tysięcy były skorygowane faktury.
0: Znaczy, to jest w ogóle taka dziwna zagadka, bo ja odniosłem wrażenie w pewnym momencie, że skoro ten doktor Dawid, już na Kacprzyk złożył jakby korektę swoich dochodów, wydawało mi się, że te pół miliona dotyczy już tego roku, ponieważ no, tamten rok podatkowy został zakończony. Mieliśmy do końca kwietnia, każdy z nas miał obowiązek rozliczenia się ze swoich dochodów, z rozliczenia podatkowego. Wydawało mi się, że te 500 tysięcy, pół miliona dotyczy tego rocznego już rozliczenia i dochodów uzyskiwanych z tego szpitala. Okazuje się, że z takich potocznych informacji, że też również złożył korektę w stosunku do tamtego roku. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, dopuszczalne, ale generalnie obnażyło to, naprawdę, szanowni państwo, obnażyło to ogromną patologię w wykonaniu Koalicji Obywatelskiej, obozu rządzącego. Już nie wspomnę o tych VIP-roomach, które były dedykowane dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Jedno trzeba również zaznaczyć na antenie, szanowni państwo, że również taka fala hejtu rozlewa się na pozostałych lekarzy. Ja tutaj bym chciał obronić pozostałych lekarzy, ponieważ oczywiście czarna owca, która w tym środowisku spowodowała takie oburzenie Polaków, nie może też również nieść, rozszerzać się na pozostałych lekarzy. Uważam, że jest naprawdę duża ilość wspaniałych lekarzy i trzeba jakby uszanować ich pracę i tutaj bym też prosił o wstrzemięźliwość właśnie w krytykowaniu pozostałej grupy służby medycznej, która na co dzień opiekuje się nami i jest gotowa nieść pomoc w każdej chwili.
1: A jeśli chodzi o pomysł koalicji rządzącej na to, by ujawniać zarobki lekarzy, czy wprowadzać limity zarobków?
0: To jest właśnie to wylewanie dziecka z kąpielą. Ja jestem osobiście przeciwny tego typu wchodzenie w takie no dosyć prywatne sprawy. Są mechanizmy. Mam nadzieję, że pojawi się ten element mechanizmu, który spowoduje te wariackie niektóre wypłaty finansowe dla niektórych właśnie oszustów, tak bym tak powiedział. Natomiast fakt jest faktem, że Narodowy Fundusz Zdrowia w jakimś sensie chyba nie panuje nad tym sytuacją. Ja tutaj chciałbym przypomnieć sytuację z Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie ogromny wysiłek kobiet i zaangażowanie całego społeczeństwa w obronie porodówki, w obronie ginekologii, a tu okazuje się, że 1,5 miliona jak palca, jak zbicza szczelił w tym systemie rozliczeniowym sobie gość wyciąga z polskich podatników, bo przecież wiemy doskonale, że na system zdrowia składa się przede wszystkim składka zdrowotna oraz inne dotacje celowe. Chciałbym również powiedzieć, że budżet państwa polskiego w tym roku został uchwalony, jeśli chodzi o poziom wydatkowanych środków finansowych na służbę zdrowia, to jest około 260 miliardów złotych. To jest naprawdę prawie, że 1/3 budżetu państwa polskiego, który finansuje służbę zdrowia.
1: A od lat słyszymy zawsze, że w służbie zdrowia środków brakuje, i też z koalicji rządzącej tak często mówią, że do dziurawego wiadra jak się dolewa, to i tak się będzie wylewać. Wygląda na to, że mamy te dziury.
0: Myślę, że czara goryczy się właśnie w tej sytuacji z tym szpitalem, tym południowym szpitalem w Warszawie i obnażenie tej patologii w wykonaniu tego młodego człowieka, doktora Dawida Katprzyka. Mam nadzieję, że w końcu naprawdę wszyscy ponad podziałami, wszystkie formacje polityczne, wszystkie ugrupowania, które w parlamencie funkcjonują, rzetelnie podejdą do wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa na leczenie Polaków. No, mam nadzieję, że tak się stanie.
1: To zaczęliśmy rozmowę od wakacji i od ciepła. Zakończmy też na wakacji trochę o szkole. Jak pan wspomina swoje wakacje? Możemy tak lekko wakacyjnie zakończyć tę rozmowę. Czy to był wypoczynek, czy to były przygotowania już do kolejnego roku nauki?
0: Zdecydowanie wakacje, przynajmniej pierwsza część, już druga część. Chyba myślę, że ja jestem odzwierciedleniem każdego z nas, że pierwsza część wakacji to oczywiście to beztroskie życie, zabawa, koledzy, koleżanki, wakacje, a już w sierpniu przygotowywania się do roku szkolnego, pozyskiwania książek, podręczników. Kiedyś to było tak, ja jestem z tego pokolenia, że podręczniki przekazywaliśmy sobie i nabywaliśmy sobie od starszych roczników. Była taka giełda szkolna, dobieranie. Kto nie mógł sobie tam dobrać, no to szukał w różnego rodzaju księgarniach czy nowe zakupy, ale generalnie to odbywało się tak właśnie, że z pokolenia na pokolenie, starszaki przekazywali młodszym te podręczniki. Natomiast wracając już do zakończenia roku szkolnego i do wakacji, chciałem z tego miejsca serdecznie wyrazić słowa szacunku i uznania przede wszystkim dla nauczycieli, dla dyrekcji szkół, dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników obsługi szkół, dla całego personelu, który jakby świadczy tą misję edukacyjną. Chciałbym wyrazić szacunek za ich ciężki wysiłek, trud w kształtowaniu kolejnych młodych pokoleń, a dzieciakom życzę wspaniałych, przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Miałem tą okazję na zakończenie roku w jednej ze szkół to przekazać, a tutaj na dzięki waszej tutaj państwa antenie Radia RDN Małopolska właśnie to czynię, żeby przede wszystkim dzieciaki wspaniale wypoczywały z rodzicami, ale również bezpiecznie. Bezpiecznie, żeby wróciły z powrotem 1 września do swoich szkół.
1: No i do tych życzeń oczywiście dołączamy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wiesław Krajewski, gościł w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia i przetrwania tych gorących temperatur.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Z gościem programu rozmawiał Tomasz Graczewski.
4: RDN Małopolska. Region jest nasz.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
8: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
10: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
11: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
12: Po reklamie.
13: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. BrookBet Termalika Nieciecza ma za sobą kolejny wygrany sparing. W sobotę drużyna Słoni zwyciężyła 4-3 z Beniaminkiem Ekstraklasy Wisłą Kraków. Na listę strzelców wpisali się Zapolnik, Biniek, Sławiński i Durdow. Drużyna z Niecieczy do soboty przebywa na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej. Tymczasem klub poinformował o trójce zawodników, których kibice nie zobaczą już w pomarańczowych trykotach. Zespół opuszczają bramkarz Miłosz Mleczko oraz Andrzej Trubek. Becha i Maciej Wolski. Piłkarzom 30 czerwca wygasały kontrakty, a umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron. Remisem 2-2 zakończył się pierwszy letni sparing kontrolny Sandecji. Piłkarze z Nowego Sącza grali u siebie z Hutnikiem Kraków, a walka była wyrównana, co odzwierciedlało nie tylko wynik, ale poziom gry obu drużyn. Hutnik jako pierwszy wyszedł na prowadzenie po błędzie biało-czarnych w polu karnym. Strzelcem gola był Kacper Prusiński. Sądeczanie odpowiedzieli bardzo szybko, bo gola dla drużyny z Kilińskiego już kilka minut później zdobył Adam Brękus. Prowadzenie 2-1 do szatni wywalczył zawodnik testowany. W drugiej połowie gola wyrównującego i ostatecznie ustalającego wynik meczu na remis zdobył zawodnik Hutnika, Marcin Budziński. Debiutujący w serii FIA Formuła 3 Maciej Gładysz po raz pierwszy w tym sezonie zakończył weekend wyścigowy bez punktów. 18-letni tarnowianin zaczynał sobotni sprint z 14 pola startowego. Gładysz zakończył ten wyścig na 13 miejscu, zaledwie 3 sekundy od kolejnych w tym roku punktów. Niestety 18-latek zakończył przedwcześnie niedzielny wyścig główny, po tym jak jeden z rywali uderzył w jego bolid na pierwszym zakręcie. Piąta runda FIA Formuły 3 odbędzie się w najbliższy weekend na brytyjskim torze Silverstone. Poprad Rytro zmierzył się z wczoraj w charytatywnym spotkaniu z Wojownikami Nadziei. Głównym celem nie były punkty i rywalizacja, ale pomoc dzieciom, dla których poszukiwany jest lek na zaburzenia neurorozwojowe. Na licytację trafiły m.in. koszulki Popradu Rytro z podpisami piłkarzy, koszulki innych klubów piłkarskich oraz koszulki z autografami całych drużyn oraz pojedynczych znanych zawodników. Szczytny cel był połączony z integracyjnym rodzinnym piknikiem, a Poprad Retro właśnie ogłosił nowego trenera. Został nim Wojciech Tajduś. W ostatnim czasie prowadził także drużynę z piątej ligi KS Turbacz Mszana Dolna. Pod wodzą Tajdusia drużyna weszła do piątej ligi, a także dotarła do finału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Limanowa.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Ciepło, będzie upalnie, będzie bardzo gorąco. 29 stopni teraz pokazują termometry. Słonecznie, niebo bezchmurne. Możliwe po południu burze z piorunami. Maksymalnie na dzisiaj meteorolodzy zapowiadają 37-38 stopni. W nocy częściowe zachmurzenie, 20 stopni. Jutro częściowe zachmurzenie i 33 stopnie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Jest 8:34.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
3: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
7: Na Gumiskiej nadal sporo samochodów. Gumiska, Konarskiego, Dąbrowskiego, tutaj jest więcej aut na skrzyżowaniu, ale na Narutowicza w miarę spokojnie. Bez problemów dojeżdżamy do ulicy Krakowskiej i później Krakowską jedziemy w stronę Koszyckiej Czerwonej. Na tym skrzyżowaniu teraz jest troszeczkę więcej samochodów. Na Szujskiego, Mościckiego płynnie, na Czerwonych Klonów ruch większy przy ulicy Kwiatkowskiego. Witosa tutaj już płynnie, Kępa Bogumnowicka, a brak ruchu. Na Wyszyńskiego Elektrycznej spokojnej, także spokojnie, bez kłopotów, aleją Jana Pawła II podróżujemy. Na ulicy Lwowskiej przy Orkana teraz jest więcej pojazdów między jednym a drugim rondem. Na Starodąbrowskiej ruch niewielki, Sitki Słowackiego spokojnie, bez większych kłopotów poruszamy się Mickiewicza. Na Alei Solidarności w tej chwili troszeczkę większy ruch jest w stronę Szujskiego i Mościckiego. Wszystkiego bezpiecznego. Zachowajcie ostrożność.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
7: Jest 14 minut do 9:00.

Home. Wychodzimy z domu. Pogoda na razie nam służy, no, w tym znaczeniu, że jeszcze nie ma tych 37-38 stopni. No a jak jesteśmy nad wodą, to już jesteśmy w ogóle szczęśliwi. Formacja Nieżywych Schabów i Bursztyn, a Bursztyn oczywiście nam się kojarzy z czym, jak nie z morzem. No oczywiście, że tak. No to spacerujemy i szukamy bursztynów.

to trzeba płynąć z prądem. No ale żeby na przykład dojść do źródła, trzeba popłynąć pod prąd. Wymaga to pewnego wysiłku, może nawet i poświęcenia, ale może warto odkrywać nowe rzeczy. Pod prąd i strefa intymna.

na wprost, po prąd, a wtedy dojdziemy do źródła. Punktualnie o godzinie 9 w radiowym studiu pojawi się Jolanta Moździerz i przedstawi najświeższe wiadomości radia RDN Małopolska. Zostańcie z nami.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
0: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
1: Po reklamie.
3: Chwilę grozy na popularnym kąpielisku w regionie tarnowskim. 24-letni mężczyzna może mówić o dużym szczęściu. Jubileusz PTTK, oddział Beskid w Nowym Sączu, okazję do wyróżnień i odznaczeń. Tarnów ma nowego króla kurkowego.
4: Wymaga zaangażowania, pracy i odważnych decyzji.
3: Jest 9. Jolanta Moździerz, zapraszam. Tylko wczoraj utonęło 17 osób, wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji. Rzecznik Robert Opas apeluje o ostrożność nad wodą.
5: Po raz kolejny zwracam się do Państwa z apelem o rozsądek nad wodą. 28 czerwca to tragiczny dzień, jeżeli chodzi o statystyki utonięć. Tylko podczas jednej doby utonęło 17 osób. To wszystko mężczyźni, głównie tutaj mówimy o kąpaniu się w miejscach niewyznaczonych, niestrzeżonych, często pod wpływem alkoholu.
3: Przez cały weekend utonęły 24 osoby. Łącznie od czerwca policja poinformowała o 55 utonięciach. Tymczasem do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę na terenie popularnego w regionie kąpieliska tzw. Riwiery Radłowskiej. Pod wodą znalazł się 24-letni mężczyzna. Na szczęście nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwali ratownicy. Tego dnia na terenie kąpieliska odbywał się piknik rodzinny pod hasłem Wakacje, bawmy się bezpiecznie. Na miejscu przebywali ratownicy, WOPR, policjanci oraz strażacy. W pewnym momencie policyjny patrol wodny dostrzegł grupę mężczyzn, którzy próbowali utrzymać na powierzchni wody swojego kolegę. Do akwenu wskoczył ratownik WOPR, na co dzień policjant tarnowskiej drogówki, który wydobył nieprzytomnego 24-latka na pokład łodzi. Udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, którego następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. 24-latek trafił do szpitala.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
3: O 9 ma się rozpocząć kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Na pierwszym przesłuchaniu świadek milczał, nie chciał odpowiedzieć na żadne z pytań prokuratora bez pełnomocnika. Mecenas Andrzej Zorski, adwokat i specjalista w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, mówi, że zachowanie świadka jest zrozumiałe. W interesie lekarza było przygotować się wraz ze swoim pełnomocnikiem, podkreślił mecenas.
6: Kodeks mówi jasno. Jeżeli wymagają tego jego interesy w tym postępowaniu, a moim zdaniem absolutnie wymagają, to ma prawo przyjść z pełnomocnikiem i trudno, żeby go ustanowił kilka godzin. Nawet jeżeli powinien być do tego przygotowany, on też ma prawo przygotować się ze swoim pełnomocnikiem i przyjść. Nie wytrzymuje krytyki stwierdzenie, że on jest tylko świadkiem i on po prostu powinien przyjść i mówić.
3: Chodzi o sprawę lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Południowym. Miał zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych w państwowej lecznicy. Tam miał też stworzyć specjalny salonik VIP dla posiadaczy partyjnej legitymacji Koalicji Obywatelskiej. Odznaczenia i wyróżnienia za swoją wieloletnią działalność na rzecz turystyki i lokalnej społeczności wręczono podczas jubileuszu 120-lecia oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu. Otrzymali je m.in. wieloletni przywódcy górscy. Złotym jabłkiem sądeckim od władz powiatu nowosądeckiego wyróżniona została Maria Pieszka, która od lat z pasją przekazuje turystom informacje o Sądecczyźnie.
7: Bardzo jestem zaszczycona i wzruszona tym odznaczeniem, ponieważ jest to, powiedzmy, jakieś wyróżnienie w pracy społecznej, bo przede wszystkim jest to praca społeczna wśród mieszkańców Nowego Sącza i nie tylko. Stara się człowiek jako przewodnik przekazać dużo wiedzy turystycznej, turystycznej, zwiedzanych obiektów, czy też krajobrazów w pasmach górskich, Beskidach.
3: Członkowie PTTK z Nowego Sącza uczestniczyli też w jubileuszowej mszy świętej, która odprawiona została w zabytkowym kościele świętych Piotra i Pawła w sądeckim skansenie etnograficznym. Odważny, taki przydomek przybrał Jan Bylica, nowy król Tarnowskiego Bractwa Kurkowego. Uroczysta intronizacja króla odbyła się w minioną sobotę w zakątku Spycimira Leliwity przy ulicy Wałowej w Tarnowie. Wydarzenie było częścią obchodów Święta Miasta Tarnowa zdarzenia 2026. Król Kurkowy przyznał, że funkcja ta jest ogromnym wyróżnieniem, tym bardziej, że w tym roku Bractwo obchodzi jubileusz 30-lecia wznowienia działalności.
4: Dla mnie to jest wielki honor, wielkie uznanie wśród Bractwa Kurkowego, że akurat przypadł mnie, szczególnie w takim roku, jaki teraz jest, roku jubileuszowy, który wyjątkowo wymaga zaangażowania, pracy i odważnych decyzji. Stąd ta może moja nazwa odważny, bo ja prowadząc działalność gospodarczą od jednoosobowej firmy zatrudniałem ponad 500 ludzi. Musiałem podejmować odważne decyzje. Jak to mówię, do odważnych świat należy, dlatego ja się uważam, że jestem odważną osobą i zdecydowaną i stanowczą.
3: Tytuł Króla Bractwa Kurkowego to funkcja reprezentacyjna przyznawana zwycięzcy zawodów strzeleckich. Bractwa Kurkowe przed laty zajmowały się obroną murów miejskich i dzisiaj kojarzone są m.in. z działalnością charytatywną. W tym roku tarnowscy bracia Kurkowi zdecydowali się przekazać prawie 80 tysięcy złotych na leczenie dzieci z rodzin zastępczych.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: To trzeba powiedzieć, że dołoży dzisiaj słońce do pieca. Będzie naprawdę gorąco jak w piekarniku. 29 już pokazują termometry w regionie, nawet 30 kresek i delikatnie powyżej 30 stopni. 37-38 tyle zapowiadają meteorolodzy na dziś. Mogą pojawić się w godzinach popołudniowych lokalne burze z piorunami. W nocy częściowe zachmurzenie, 20-21 stopni, jutro 33.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Prawie 7 minut po godzinie 9:00.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762 zł 43 grosze.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy filmy Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

0: Robbie Williams, All of My Life. Wakacyjnie w Radiu RDN Małopolska. Mamy to. Mamy wakacje i to takie bardzo gorące. Piotr, Paweł, Beata dzisiaj przyjmują życzenia. Maria, Emma, Benedykta, a także Kasiusz i Kasia. Najlepsze od RDN Małopolska. Dzień Rybaka dzisiaj mamy w kalendarzu. Także Dzień Ratownika WOPR. Wszystkich panów gorąco pozdrawiamy i oczywiście panie ratowniczki. Także Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. Już mamy powyżej 30 stopni na termometrach w Tarnowie. Na zegarach w całym kraju 16,5 minuty po godzinie 9. Tak, drogi kolego. Witaj, Patrycja.
1: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Słuchacie Radia RDN Małopolska.

Houdini i Dua Lipa w porannym programie Radia RTL Małopolska, pełnym przebojów oczywiście, jak to w poniedziałek i nie tylko. W poniedziałek, 29 dzień czerwca 2026 roku. Takich jak my nie znał świat, to już Piotr Cugowski, a za chwilę Jolanta Moździerz przedstawi najświeższe wiadomości ekonomiczne.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Wiadomości ekonomiczne.
6: Historyczny dzień dla programu Orka, czyli zakupu okrętów podwodnych. Po dekadach oczekiwań do polskich marynarzy trafił 3 nowe okręty ze Szwecji. Umowa wykonawcza w tej sprawie zostanie podpisana już dziś, wczesnym popołudniem w Gdyni na pokładzie fregaty ORP Kościuszko. Przy podpisaniu kontraktu będą szefowie rządów Polski i Szwecji oraz ministrowie obrony obu państw. Relacja Agnieszki Drążkiewicz.
7: Umowa wykonawcza na zakup 3 okrętów to finał finałów. Program Orka był wpisany do planów modernizacji marynarki wojennej wiele lat temu i od wielu lat czekali na ruch rządzących w tej sprawie podwodniacy. I wreszcie, jak mówił przed podpisaniem kontraktu wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, jest sukces.
8: Zdolność, o której marzyły pokolenia, 30 lat pracy nad programem Orka. My ten projekt dowozimy, my ten projekt finalizujemy.
7: 3 okręty dla polskich marynarzy zbuduje szwedzki SAP do czasu pierwszej dostawy, czyli do 2030 roku. Nasi marynarze nie będą jednak bezczynnie czekać i tylko czytać o nowych okrętach. Zgodnie z umową Szwecja jeszcze w tym roku dostarczy tak zwany gap filler, okręt nieco starszy, na którym marynarze będą się szkolić do czasu dostawy właściwych okrętów.
6: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale także okazja do pierwszego zarobku. Coraz więcej młodych ludzi szuka sezonowej pracy latem, od gastronomii, handlu, po pracę przy zbiorach czy w turystyce. Mimo postępu technologicznego do pracy dalej potrzebne są ludzkie ręce. Rynek prac sezonowych potrzebuje ludzi, a pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami jest zbyt mało w stosunku do zapotrzebowania, mówi ekspert z Centrum imienia Adama Smitha, Anna Gołębicka.
9: Jeżeli byśmy popatrzyli na rynek prac sezonowych, to on oczywiście istnieje. On od lat ma większe zapotrzebowanie na pracownika niż ilość pracowników. Jest zasilany właśnie studentami, jest zasilany nawet uczniami i osobami z zagranicy, głównie z naszej wschodniej granicy. No i całe szczęście nie wszystko nam się w świecie jeszcze zautomatyzowało. Ciągle potrzebujemy człowieka.
6: Zgodnie z zasadami przypominanymi przez Państwową Inspekcję Pracy, młodzież między 16 a 18 rokiem życia może pracować maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, a osoby poniżej 16 lat nie więcej niż 6 godzin dziennie. Pracodawca musi też zapewnić odpowiednie warunki i nie może zatrudniać młodych przy pracach niebezpiecznych czy zagrażających zdrowiu. W przypadku osób poniżej 18 roku życia obowiązuje również zakaz pracy w godzinach nocnych oraz konieczność zachowania przerw i czasu na odpoczynek. Polska będzie w te wakacje dla Czechów jednym z głównych kierunków wyjazdów. Jest tak od kilku lat, a liczba Czechów wybierających się na urlop do Polski systematycznie rośnie. Dyrektor praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan powiedział, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło ponad 480 tysięcy Czechów. Zaznaczył, że statystyki obejmują jedynie gości nocujących w większych hotelach, dlatego rzeczywista liczba czeskich turystów była wyższa. W tym roku działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej turystycznej koncentrują się na wschodniej części kraju.
1: Zachodnia Polska, przede wszystkim Dolny Śląsk, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolska już są bardziej znane dla Czechów. No jest grupa Czechów bardziej konserwatywnych, którzy chętnie wracają na to samo miejsce co roku, ale jest też duża grupa czeskich turystów, którzy chcą co roku zobaczyć inne miejsca. Tu nam się włącza właśnie wschodnia Polska, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Lublin i Lubelskie.
6: Coraz większe znaczenie ma rozwój połączeń transportowych między Polską i Czechami. Zdaniem dyrektora praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej zainteresowanie wyjazdami mogą zwiększyć nowe połączenia lotnicze między Słowacką Bratysławą, a Gdańskiem i Warszawą, z których korzystają także Czesi.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Ciśnienie w miarę stabilne w Tarnowie. Na barometrach 994 hektopaskale. W godzinach popołudniowych możemy spodziewać się opadów deszczu. Mogą pojawić się również wyładowania atmosferyczne. Już teraz na termometrach w Tarnowie mamy 31 stopni. Maksymalnie dzisiaj 37, zapowiadają meteorolodzy. Jutro się ochłodzi, no jeżeli możemy mówić o chłodzie przy 33 stopniach.
10: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Na zegarach 9:35.

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.
5: Nadal wzmożony ruch na ulicy Gumińskiej i Konarskiego. Tutaj jest więcej samochodów. I chyba tylko w tej części miasta najtrudniej się jeździ, bo na przykład Lwowską teraz podróżujemy bez problemów do Starodąbrowskiej i w stronę Rzeszowa. Także płynnie wyjeździemy z miasta na... Ale i Jana Pawła II tutaj też bez kłopotów, w Błonie spokojna, elektryczna, Wyszyńskiego płynnie odbywa się ruch. Bez większych problemów także jest na ulicy Mickiewicza, jedynie tutaj przy Alei Matki Bożej Fatimskiej jest więcej pojazdów. Później już Aleją Solidarności idziemy spokojnie, Szuńskiego i Mościckiego dojeżdżamy do Mościc. Na Krakowskiej także ruch umiarkowany, bez problemów, nawet przy Koszyckiej Czerwonej teraz nie ma większego ruchu, także spokojnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Sarah James, nie jest za późno. Na zegarach 16 minut do 10.

0: Wakacyjne granie w Radiu RDN Małopolska. Nie jest za późno, Sarah James. Kultowy samochód produkowany w Polsce, nazywany Kanciakiem lub Kredensem, 35 lat temu, 29 czerwca w 1991 roku, ostatni Fiat 125P opuścił warszawską fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu. Produkcję zakończono po ponad 20 latach. W tym czasie wypuszczono na rynek prawie 1,5 miliona egzemplarzy. Samochody te eksportowaliśmy do 80 krajów na całym świecie, w tym do Australii, Szwajcarii, Iraku i Wielkiej Brytanii. Montowanie aut mieliśmy między innymi w Egipcie, Kolumbii, Malezji, Tajlandii i Jugosławii. Dziś sprzedaje się je na aukcjach jako samochody z duszą, a niektóre egzemplarze Fiata 125P są rejestrowane jako pojazdy zabytkowe. Montaż auta rozpoczął się 28 listopada w 1967 roku. Seryjna produkcja ruszyła na początku następnego. Była to pierwsza całościowa licencja zachodnia w polskim przemyśle motoryzacyjnym, podpisana przez FSO i włoski koncern Fiat. Od 1973 roku, gdy w kraju rozpoczęto produkcję Fiata 126, większy gabarytowo Fiat 125P został po prostu dużym Fiatem, a 3 lata później to wydarzenie tak relacjonowano.
1: Milionowy samochód, polski Fiat 125P, stoi przed nami. Na przedniej szybie, na masce wozu wymalowano jedynkę z 6 zerami, tuż obok wiązanka z białych i czerwonych goździków. Za nim w kolorze zielonym, kolorze pełnym nadziei, że następny milion będzie już za 6 lat.
0: Piotr Mady, kierownik ówczesnego Muzeum Motoryzacji w Warszawie, istniało do 2014 roku, mówił w 2011, że jak na swoje czasy duży Fiat był całkiem dobrym samochodem.
2: Sprawdzał się rodzinnie, można było jakieś bagaże do środka wrzucić. Poniekąd niezawodny silnik, na początku był to silnik 1300, potem FSO-ski 1500. Silnik, który właśnie potrafił naprawić każdy, więc to też ta bezawaryjność, prosta konstrukcja powodowały, że pojazd miał naprawdę dużo plusów.
0: A wieloletni dyrektor FSO Edward Pietrzak mówił w 2007 roku, że duży Fiat okazał się hitem eksportowym naszej gospodarki. Był sprzedawany do 80 krajów na świecie.
3: Dobry, duży rynek to była Anglia, gdzie specjalnie robiliśmy prawostronną kierownicę. Przy Fiacie, potem przy Polonezie, to była Francja, ale był także Egipt, Kolumbia, a mieliśmy także montownie naszych samochodów. Montownie w innych krajach. Taka montownia znajdowała się w Egipcie, Kolumbii, w Tajlandii, w Malezji, w Jugosławii. Także ogromny zasięg, jeżeli chodzi o eksport naszych wyrobów.
0: Do tego dużego Fiata, Fiata 125P, jeszcze dzisiaj w programie wrócimy po godzinie 10. Do 10 mamy dokładnie 10 minut. Mind the Mechanics.

0: Reklama. Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
2: W wiadomościach politycznych komentarze do decyzji prezydenta Ukrainy o utworzeniu Panteonu Narodowego. Czad niebezpieczny nie tylko zimą. Śmiertelne zagrożenie może stanowić także podczas upałów. Parafia w Otwinowie przeżywa dziś wielki jubileusz. 700-lecie będzie okazją do modlitwy, ale też zabawy. Minęła 10. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Prezydent Ukrainy trochę złośliwie reaguje na odebranie orderu Orła Białego, skomentował ostatnie wydarzenia na linii Polska-Ukraina poseł Wiesław Krajewski. Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości był gościem poniedziałkowej audycji Słowo za Słowo. Wołodymyr Zełenski złożył w ukraińskim parlamencie projekt ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. Ma to być miejsce pamięci tych, których Ukraińcy określają mianem bohaterów. Prezydent Zełenski, uzasadniając inicjatywę, powiedział, że, tutaj cytat, nikt nie będzie nakazywał Ukraińcom jak żyć, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Poseł Krajewski ocenia, że to kolejne zwarcie w sąsiedzkich relacjach.
3: Myślę, że pan prezydent Zełenski w jakiś sposób chyba troszeczkę dokuczliwy, można powiedzieć troszeczkę złośliwy, reaguje na postawę narodu polskiego, państwa polskiego na czele z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Jak wiemy, prezydent odebrał order Orła Białego i wydaje się, że bardzo wysokie napięcie w tej chwili w naszych relacjach polsko-ukraińskich następują.
2: Polska uznaje zbrodnie popełnione przez ukraińskich powstańców na Wołyniu za ludobójstwo, natomiast Ukraina określa OUN i UPA jako symbole oporu wobec Związku Radzieckiego. Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce i doprowadziła do odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Tlenek węgla jest niebezpieczny nawet w środku upalnego lata. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przypomina o zagrożeniu związanym z tzw. czadem. Podczas silnych upałów może dochodzić do zakłóceń ciągu w przewodach kominowych. Powstaje tzw. cofka spalin, co może stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Więcej o tym Maria Mułka.
4: Trzeba pamiętać, że czad jest gazem niewidocznym, bezbarwnym i bezwonnym. Jego zbyt wielkie stężenie powoduje śmiertelne zagrożenie nawet latem. Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców strażacy proszą o powstrzymywanie się od korzystania z piecyków gazowych podczas upałów, szczególnie w godzinach najwyższych temperatur w ciągu dnia. Najlepiej korzystać w godzinach porannych i wieczornych. W przypadku, gdy podejrzewamy, że spaliny się cofnęły, nie należy otwierać wszystkich okien w mieszkaniu, ale jedno okno i drzwi do łazienki. Żeby zostać zawiadomionym z wyprzedzeniem o takim zagrożeniu, służby zalecają montaż czujników tlenku węgla.
5: Z życia kościoła.
2: Otwinów świętuje 700-lecie powstania parafii. W dniu odpustu ku czci patronów, czyli świętych apostołów Piotra i Pawła, obchodzony będzie także wyjątkowy jubileusz. Dziś biskup tarnowski Andrzej Jerz będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 11. W ołtarzu głównym kościoła znajdują się rzeźby patronów świętego Piotra i świętego Pawła.
6: To, co powiedział Pan Jezus świętemu Piotrowi, by umacniał braci w wierze. Święty Paweł z kolei w liście do Rzymian mówi o nadziei, że nadzieja pokładana w Bogu zawieść nie może. To jest chyba główne przesłanie tych dwóch naszych patronów. To jest też recepta na taki sukces człowieka. Potrzeba człowiekowi i wiary, i nadziei. Mieszkańcom Otwinowa i przejeżdżającym przez Otwinów ten kościół wiąże się z dwoma wieżami. Dosyć, jak na wioskę, nieoczekiwaną architekturą. Piękną, bogatą, zdobioną. To kościół neogotycki, oddany do użytku w 1928 roku.
2: Mówi proboszcz parafii ksiądz Tadeusz Rzeźnik. W ramach jubileuszu dziś w kościele parafialnym zaśpiewa Eleni. Początek o 19:00. W kolejnych dniach w ramach 700-lecia parafii zaplanowano wykład, wieczór literacki, kino plenerowe, mecz i zabawę taneczną. To był wyjątkowy niedzielny wieczór w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. W tutejszym amfiteatrze odbył się koncert finałowy 23. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Skowroneczek. Na scenie pojawiło się 30 laureatów, którzy podzielili się z publicznością swoimi talentami już bez stresu związanego z przesłuchaniami. Rozmawialiśmy ze zwycięzcami.
1: Jestem Zofia Gat, śpiewam Wyścig z czasem. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Są emocje, ale ja się bardzo cieszę na tej scenie, że mogę występować.
7: Rafał Małyniak i jestem z Wieliczki. Ja śpiewam Dziwny jest ten świat. Jestem bardzo zaintrygowany, że w ogóle się tutaj dostałem.
8: Droce, przyjechałam z Rzeszowa. Śpiewałam Co powie tata.
9: Nazywam się Alicja Mozgawa i przyjechałam z Olbinsina. Śpiewałam piosenkę Jest błękit. Jest cudownie i bardzo mi się podoba.
2: W tegorocznej edycji Skowroneczka wzięło udział ponad 70 osób, w większości z Polski. W rywalizacji uczestniczyło też kilka osób z Ukrainy i Białorusi. Relacje z koncertu finałowego publikujemy na rtn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W Ciężkowicach o tej porze 28 stopni. W Tarnowie już jest ekstremalnie gorąco, bo powyżej 32 stopni. W Dębicy 31, w Bochni 32, podobnie w Dąbrowie Tarnowskiej, jak i w Tarnowie. 32 kreski powyżej zera i cały czas temperatura rośnie do 37-38, zapowiadają meteorolodzy. W godzinach popołudniowych mogą pojawić się burze z piorunami.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Prawie 7 minut po godzinie 10:00.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.
6: Tak, to już jutro. Jutro też będziemy zapraszać do słuchania tej audycji. Piotr, Paweł i Kasiusz dzisiaj świętują w poniedziałek, 29 czerwca. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska. I już rzucamy piąty bieg. Budka suflera.

0: Piąty bieg i budka suflera. Fiat 125P był standardowo wyposażony w czterobiegową manualną skrzynię biegów. Dopiero w późniejszych latach produkcji od 1985 roku wprowadzono do oferty skrzynię pięciobiegową. Czemu o tym mówię? Przypomnę, 29 czerwca w 1991 roku ostatni Fiat 125P opuścił warszawską fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu, a produkcję zakończono po ponad 20 latach. W tym czasie wypuszczono na rynek prawie 1,5 miliona egzemplarzy. Dziś sprzedaje się je na aukcjach jako samochody z duszą, a niektóre egzemplarze Fiata 125P są rejestrowane jako pojazdy zabytkowe. Zważywszy na zarobki w kraju, Fiat 125P nadal był marzeniem przeciętnego Polaka. Prestiżu autu dodało pobicie 3 rekordów świata w jeździe długodystansowej na 25 tysięcy i 50 tysięcy kilometrów oraz 25 tysięcy mil, a dokonała tego w 1973 roku na autostradzie pod Wrocławiem 8-osobowa grupa kierowców ze słynnym rajdowcem Sobiesławem Zasadą na czele. A tak to wydarzenie było transmitowane.
1: Widzę w perspektywie autostrady zbliżającego się Fiata zapalone reflektory, nad nim helikopter Telewizji Polskiej. Fiat zatrzymuje się na mecie.
2: Wystrzelił w tej chwili korek szampana.
3: Padają wiązanki kwiatów na polskiego Fiata. Ogólna, straszna radość. Publiczność podaje kwiaty naszym kierowcom.
2: Panie Sobiesławie, co pan czuje? Mokry od szampana,
4: no
2: ale...
4: Spełniły się moje marzenia. Od dawna o tym marzyłem, no. Jestem szczęśliwy.
0: A Edward Pietrzak wspominał w 2007 roku, że już w pierwszym sprowadzonym do kraju Fiacie 125 trzeba było wprowadzić zmiany konstrukcyjne, a wszystko przez premiera Józefa Cyrankiewicza, który przyjechał do fabryki, aby wypróbować motoryzacyjną nowinkę.
5: Samochód przyszedł z Włoch. Samochód dostosowany głównie do włoskich standardów dróg. Przyjechał wtedy premier Cyrankiewicz, żeby go zobaczyć. I on mówi, czy może się przyjechać. Mówi, proszę bardzo, bo obok jest tor jazd próbnych. W ramach tego toru był tak zwany pas fal. I on wjechał na tą falę. Jak zrobił kilka zjazdów w górę i w dół, to rąbnął i miska olejowa się rozleciała. W tym momencie po raz pierwszy nasi konstruktorzy musieli zrobić zmianę konstrukcyjną samochodu, osłaniając tą miskę olejową.
0: Pierwsze egzemplarze aut trafiły głównie do instytucji państwowych i działaczy partyjnych. A trudny do kupienia, duży Fiat szybko stał się obiektem pożądania wielu Polaków. Samochód nie tylko sporo kosztował, ale chętny do jego kupna musiał też mieć specjalny talon, którego zdobycie było nie lada wyczynem, mówił w 2007 roku Aleksander Hormański, wówczas kurator wystawy w Warszawskim Muzeum Techniki.
6: Na talon trzeba było się zapisać, a na jego odbiór czekało się czasami nawet kilka lat. Czasami próba oczekiwania kończyła się w ogóle fiaskiem i takiego talonu zwyczajnie nie otrzymywaliśmy. Ówczesne władze mogły oczywiście przyznać talon za zasługi i dlatego można było bardzo często spotkać osoby związane z polityką czy z władzami, którzy jeździli Fiatami 125. Jak ktoś miał pieniądze, bardzo duże pieniądze, mógł kupić Fiata z tak zwanej drugiej ręki, ale wtedy cena takiego samochodu była mniej więcej dwukrotnie wyższa niż z nowego samochodu w sprzedaży.
0: Duży Fiat początkowo był czterodrzwiowym sedanem. W

1972 roku. Do sprzedaży trafiła wersja kombi, następnie pick-up, a nawet limuzyna, czyli tak zwany jamnik z 6 drzwiami. Samochód wciąż modernizowano. Największe zmiany wprowadzono w 1975 roku, zmieniając wygląd nadwozia i kabiny pasażerskiej. Wtedy też powstał logotyp Fiata 125P, opracowany przez grafika Romana Duszka, później autora m.in. znaku warszawskiego metra. Fiat 125P z sukcesami startował w rajdzie Polski oraz w słynnym rajdzie Monte Carlo, jednak tam bez spektakularnych osiągnięć. Pojawił się w kultowym serialu telewizyjnym Stanisława Barei Zmiennicy w roli żółtej taksówki o numerze bocznym 1313. Dużym Fiatem jeździł też porucznik Sławomir Borewicz z serialu 07 Zgłoś się, zanim przesiadł się do FSO Poloneza. Następcą Fiata 125P był Polonez, produkowany na warszawskim Żeraniu w latach 1978-2002. Produkcję samochodów w fabryce samochodów osobowych w Warszawie zamknięto w 2011 roku. Wakacyjnie gramy w poniedziałek 29 czerwca na zegarach 20 minut po 10:00.

Teraz jeszcze wakacyjnie Eurythmics, a za chwilę wiadomości kulturalne przedstawi Jolanta Moździerz. W nich m.in. zaproszenie na koncert Eleni. Na zegarach 24,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Second 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Wiadomości kulturalne.
8: Jolanta Maściesz, zapraszam. Eleni wystąpi w Otwinowie, artystki dobrze znanej także z koncertu życzeń na antenie Radia RDN. Będzie można na żywo posłuchać w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Otwinowie. Parafia obchodzi jubileusz 700-lecia istnienia. W dniu wspomnienia patronów świątyni 29 czerwca, czyli dziś o godzinie 11 mszy świętej będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Wieczorem wystąpi Eleni.
9: Nie odchodź nigdy ode mnie. Za daleko, za siódmą górę albo las.
10: Kochani, serdecznie Was zapraszamy na koncert, który odbędzie się 29 czerwca w kościele w Otwinowie o godzinie 19. Popłyniemy w taką sentymentalną podróż w czasie, zaśpiewamy nasze stare piosenki greckie, nowe i oczywiście będą te refleksyjne, przy których należy troszeczkę się zatrzymać, zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze w naszym życiu. Serdecznie Was zapraszamy. Będziemy na Was czekać. Do zobaczenia. Eleni.
8: To jednak nie koniec świętowania jubileuszu parafii. Jutro będzie też spotkanie z historią, także tą lokalną. W środę wieczór literacki w klimacie Bohemy. W czwartek mieszkańcy są zaproszeni na kino plenerowe Radia RDN. Wygodne leżaki będą czekać na placu przy szkole. O 20.30 wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego bywaru. Będzie wata cukrowa i popcorn. W sobotę, 4 lipca na boisku przy szkole zostanie rozegrany mecz Kawalerowie kontra Żonaci Dmuchaniec. Na finał tych obchodów zaplanowano zabawę taneczną. Start o 20. Polskie i zagraniczne zespoły wystąpią podczas 5. spotkania z Lechami Sądeckimi w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju. Będzie to dwudniowe wydarzenie. Najpierw 3 lipca w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbędzie się Karpacki Festiwal Tańca z udziałem zespołów Pogranicze, Mali Mystkowianie i Mystkowianie oraz klubu Lajla z Bułgarii. Następnie 4 lipca w Krynickim Amfiteatrze zaprezentują się zespoły Pogranicze, Mystkowianie i Szczyżycanie oraz klub Lajla z Bułgarii. Bezpłatne wejściówki na poszczególne wydarzenia będą dostępne od jutra w kasach Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu oraz Kina Jaworzyna 2 w Krynicy, a także godzinę przed koncertem w Amfiteatrze Krynickim. I jeszcze do 3 lipca można oglądać wystawę zdjęć Adriana Marasia z okazji 15-lecia jego pracy artystycznej. Fotograf od lat uwiecznia mecze Sandecji Nowy Sącz, ale również inne wydarzenia, nie tylko sportowe. Prace dostępne są w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Przedstawiają m.in. wzloty i upadki piłkarzy Sandecji.
11: To nie tylko oczywiście sama Sandecja, same mecze, ale też awans do najwyższej klasy rozrywkowej. Czasem też te smutniejsze aspekty, jak i spadki, przeżyłem to wszystko. Wybór tych zdjęć to bramka w ostatnich minutach meczu wyjazdowym z Unią Skierniewice. Bramka Aleksandra Wołczka była asyst.
8: Jak dodał Adrian Maraś, oprócz zdjęć z meczów Sandecji na wystawie można zobaczyć także test innych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Są także zdjęcia wykonane podczas podróży, również pociągami retro. Sądecki fotograf jest członkiem Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej oraz autorem kilku indywidualnych wystaw. 85 lat temu, 29 czerwca 1981 roku, zmarł Ignacy Jan Paderewski, światowej sławy pianista i kompozytor, polityk, współtwórca niepodległej Polski. Jego działalność w dziedzinie kultury i polityki zapewniła mu miejsce w gronie najwybitniejszych osobowości pierwszej połowy XX wieku. Paderewski zdobył międzynarodową sławę jako pianista, koncertował w najsłynniejszych salach, a jego recitale zaszczycały obecnością koronowane głowy Europy. Był też kompozytorem, napisał m.in. koncert fortepianowy A-moll, symfonię Polonia oraz Fantazję Polska na fortepian i orkiestrę. Jego opera Manru do dziś jest jedyną polską operą, która została wystawiona na scenie nowojorskiej Metropolitan Opera. W 1937 roku artysta dał koncert w Stanach Zjednoczonych, podczas którego zagrał poloneza As dur Fryderyka Chopina. Ignacy Jan Paderewski działał na Międzynarodowym Forum Dyplomatycznym na rzecz odrodzenia państwa polskiego. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych w 1915 roku zorganizował tam kilkaset spotkań połączonych z koncertami, na których wzywał do udzielania pomocy walczącym o wolność Polakom. Po I wojnie światowej stanął na czele rządu, a jego gabinet konsekwentnie realizował program obrony granic i współpracy z naszymi sąsiadami. W 1919 roku jako premier i minister spraw zagranicznych podpisał w imieniu Polski traktat wersalski. W 1922 roku wyjechał do USA, gdzie wrócił do koncertowania, nie porzucił jednak polityki. Po wybuchu II wojny światowej wszedł w skład władz Polski na uchodźstwie. We wrześniu 1940 roku, mimo podupadającego zdrowia, udał się raz jeszcze do Stanów, by działać na rzecz kraju. W 1919 roku Józef Piłsudski powierzył Ignacemu Paderewskiemu funkcję premiera i szefa dyplomacji. W tym samym roku jako szef rządu i minister spraw zagranicznych Paderewski podpisał w imieniu Polski traktat wersalski kończący I wojnę światową. W Kąśnej Dolnej znajduje się dworek, w którym okresowo mieszkał Ignacy Jan Paderewski. Można w nim zobaczyć m.in. fortepian, który należał do Paderewskiego.
7: To były wiadomości kulturalne.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Mamy upał, tak bardzo niebezpieczne temperatury, 33 stopni, nawet powyżej 33 kreski pokazują termometry w regionie. Jakość powietrza jest dobra na barometrach 994 hektopaskale, ciśnienie jest w miarę stabilne. Wiatr słaby, no właśnie szkoda, że tak słabo wieje. No troszeczkę nas schładza, ale słabo, bo do 18 km na godzinę w tej chwili sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: I to mówimy o cieniu. Pamiętają Państwo kiedyś takie wysokie temperatury, żeby były? A odczuwalna temperatura jest znacznie wyższa, bo mamy 33 na termometrze, a ta odczuwalna to już jest 38, a mają dzisiaj pokazać termometry 37-38 w Polsce południowo-wschodniej. Poprawi się biometry dopiero w nocy, bo wtedy też spadnie temperatura.

0: Reklama. Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Po reklamie.
2: Witam zmotoryzowanych i sprawdzam, jak upływa poranek na drogach pod względem bezpieczeństwa. W Bochni spokojnie, bezkolizyjnie, bez osób nietrzeźwych. Brzescy policjanci odnotowali jedną niegroźną stłuczkę, w Dębicy bez zdarzeń drogowych, podobnie w Dąbrowie Tarnowskiej, a funkcjonariusze tarnowscy odnotowali jedną kolizję w Pogórskiej Woli i na ulicy Krzyskiej potrącenie rowerzysty. Nie są jeszcze znane obrażenia, jakich doznał rowerzysta, ponieważ w tej chwili patrol jedzie na miejsce tego zdarzenia, ale jak informuje oficer dyżurny, nie ma nigdzie utrudnień. Chyba upał tylko wszystkim doskwiera i to dosyć mocno, powyżej 30 stopni mamy na termometrach w regionie. Na Gumińskiej, Konarskiego tutaj jest ruch wzmożony, cały czas utrzymuje się większy. Lwowska w miarę spokojnie, tutaj bez większych problemów. Na Krakowskiej też ruch umiarkowany. Mościckiego, Szujskiego tutaj także cisza i spokój. Na Sitki i Słowackiego ruch niewielki, na Alei Jana Pawła II także spokojnie. Więcej samochodów teraz na Nowodąbrowskiej przy ulicy Błonie. Ale Błonie spokojna, Wyszyńskiego ruch niewielki, w Mościcach także niewiele samochodów, na Szujskiego i na Mościckiego także, na Krakowskiej przy Koszyckiej Czerwonej także ruch niewielki. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Jest 15 minut do

0: tak, tak. To mogą być naprawdę szalone wakacje, a na pewno szalony dzień w parku rozrywki.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: W Zatorlandzie dzieci szaleją cały dzień. Pod 14,6 200-500 są wejściówki do odebrania. Wystarczy zadzwonić. W parku rozrywki czeka na Was ponad 100 ruchomych dinozaurów, 4 strefy tematyczne, karuzele, mnóstwo beztroskiej zabawy. 14,6 200-500. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
2: Alicja.
0: Witam panią, pani Alicjo. Pani sama się wybierze do Zatorlandu, czy z kimś, kogoś pani obdaruje zaproszeniami?
2: Ja myślę, że syna i córkę.
0: Słucham?
2: Syna i córkę, myślę, że obdaruje.
0: Syn i córka. Poznamy ich imiona?
2: Ania i Przemek.
0: Ania i Przemek. Gorąco ściskamy, moc wrażeń życzymy, proszę się nie rozłączać. Powiem za moment, jak odebrać zaproszenia, dobrze?
2: Dobrze, dziękuję.
0: Wszystkiego najlepszego, pani Alicjo. Tutaj
2: dziękuję.
0: Jest... Dziękuję pięknie. Tutaj ktoś jest z nami. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Justyna.
0: Witam panią. Pani Justyna, no a skąd dzwoni?
3: Trzemesna.
0: Jest zainteresowana z zaproszeniami do parku rozrywki?
3: Jak najbardziej.
0: Do Zatorlandu zapraszamy gorąco. W Trzemesnej też tak upalnie jest, jak w Tarnowie mamy powyżej 30 stopni. 33.
3: Bardzo,
0: 35 nawet już pokazują termometry. Proszę bardzo, to jeszcze nie jest maksimum temperaturowe. To ta fala upałów jeszcze nie przejdzie tak szybko, chociaż dzisiaj już wyładowania atmosferyczne przewidują meteorolodzy w godzinach popołudniowych. A pani kogo zabierze do Zatorlandu?
3: Czwórkę moich dzieciaczków i męża.
0: No pięknie, no to mąż się ucieszy na pewno. Dzieci również. Tak. Wszystkiego najlepszego, proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można zrealizować zaproszenia, dobrze?
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam. Chłodno pozdrawiam, bo tego chłodzenia to chyba wszyscy dzisiaj potrzebują i tak jeszcze będzie w najbliższych dniach. Niestety, ja w kolejnych dniach też będę miał dla Państwa jeszcze zaproszenia, więc słychać, że warto słuchać radia RDN Małopolska.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Teraz już Robert Chojnacki, budzikom śmierć, a co, przecież mamy wakacje. 9 minut do 11.

Na zegarach 5 minut do godziny 11. Jeżeli chodzi o zaproszenia do Parku Rozrywki, tak, będą. Jutro, słuchajcie, Radia RDN Małopolska od wczesnych godzin porannych. Gorąco polecam i zachęcam. A za chwilę w studiu pojawi się Marta Jodłowska i przedstawi najświeższe wiadomości Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko PAME, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Lider, Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
6: PKP Intercity odwołało 21 pociągów. Wszystko przez upały. Będzie też apel policji w związku z wydarzeniem na podtarnowskim kąpielisku.
7: Mimo tego, że jesteśmy świetnymi pływakami, nawet jak jesteśmy trzeźwi, możemy doznać tego szoku termicznego i utonąć po prostu.
6: Jest 11. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. PKP Intercity odwołało 21 pociągów. Decyzja dotycząca dzisiejszych połączeń ma związek z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysoką temperaturą. Rzecznik spółki Michał Wrzosek informuje, że pasażerom zapewniono komunikację zastępczą.
8: PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów w poniedziałek 29 czerwca. Jest to 21 pociągów w skali całego kraju. W miejsce tych pociągów PKP Intercity oferuje inne połączenia lub innymi przewoźnikami lub inne połączenia swoimi pociągami lub zastępczą komunikację autobusową.
6: Dzisiaj nie pojedzie m.in. pociąg Jagna relacji Warszawa Wschodnia Łódź Fabryczna i relacji Łódź Fabryczna Warszawa Wschodnia. Odwołano też pociąg z Borów Tucholskich na trasie Gdynia Główna Kostrzyn, a także Kostrzyn Gdynia Główna. Nie pojadą także pociągi relacji Kraków Główny Jelenia Góra. Na tej samej trasie nie pojedzie też pociąg Sudety. A lista odwołanych pociągów dostępna jest na stronie internetowej PKP Intercity.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
6: W tym tygodniu pojawia się wyraźny sprzeciw wobec likwidacji domów czasów dziecięcych w Polsce. Taka placówka, organizująca zajęcia dla dzieci przez cały rok, funkcjonuje też na Sądecczyźnie. Jak już wiecie z naszych wiadomości, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia, z którego wynika, że od 1 stycznia przyszłego roku placówki tego typu mają przestać funkcjonować jako element polskiego systemu oświaty. W programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz, dyrektor Domów Czasów Dziecięcych w Piwnicznej, Marzena Niziankiewicz Długopolska, podkreślała, że dyrektorzy wszystkich domów wystosują pismo z protestem w tej sprawie do MEN.
9: Wspólnie przeciwstawiamy się temu, żeby placówki były zamknięte w taki sposób. Oprócz tego nagłaśniamy sprawę wśród dyrektorów szkół, wśród nauczycieli, którzy u nas byli, wśród rodziców. Nagłaśniamy sprawę wśród posłów, senatorów, europosłów. Współdziałamy z organem prowadzącym w tym zakresie, więc mam nadzieję, że nasz głos będzie wysłuchany.
6: Dodajmy, że placówka w Piwnicznej jest jedną z 24 w całym kraju, których dotyczyć ma rozporządzenie. Więcej o tym piszemy na rdn.pl.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Policja apeluje, aby wchodzić do wody tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Upał sprawia, że coraz więcej mieszkańców regionu tarnowskiego szuka ochłody nad wodą. Jak tłumaczy oficer prasowy tarnowskiej policji Kamil Wójcik, nieprzemyślane zachowania mogą jednak w tym przypadku doprowadzić do tragedii. Tego typu zdarzenie, jak przypomina policjant, miało miejsce podczas ostatniego pikniku rodzinnego na terenie kąpieliska Riviera Radłowska. 24-latek, który wszedł do zbiornika poza wyznaczonym do tego miejscem, w pewnym momencie znalazł się pod wodą. Mimo pomocy znajomych sytuacja okazała się poważna. Nieprzytomnego mężczyznę wyciągnął na łódkę patrol WOPR, który akurat przebywał w pobliżu.
7: Zaczęli prowadzić RKO, przywrócili jego funkcje życiowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. No ale to jest przykład właśnie tego, dlaczego nie powinniśmy wypływać poza miejsca wyznaczone, ponieważ tam jest głęboko. Co gdyby ci znajomi nie zwrócili uwagi? Co by było, gdyby tego patrolu policji na miejscu nie było? Co by było, gdyby na miejscu też nie było ratownika WOPR? Przede wszystkim nie wchodzimy do wody zagrzani. Ta temperatura, która jest na zewnątrz, powoduje to, że wskakując do wody doznajemy szoków termicznych, dostajemy skurczy i mimo tego, że jesteśmy świetnymi pływakami, nawet jak jesteśmy trzeźwi, możemy doznać tego szoku termicznego i utonąć po prostu.
6: Policjant przypomina, by nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, a tarnowska policja w okresie wakacyjnym prowadzi regularne patrole na radłowskim zbiorniku.
5: Z życia kościoła.
6: Już po raz czwarty w Łużnej odbył się Reset Serca. Organizowane przez parafię świętego Marcina w Łużnej wydarzenie jest kontynuacją międzydekanalnego spotkania młodych. A młodzi przyjechali do Łużnej z Zagórzan, Moszczenicy, Ropy czy Szalowej. Byli też goście spoza regionu. Wśród zabawy śpiewu i świadectw każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
0: Mi się bardzo podoba to spotkanie. Ja się bardzo zbliżam do Boga. Uwielbiam takie spotkania, bo mogę po prostu oddać się Bogu.
11: Myślę, że na pewno moja relacja z Bogiem się polepszy i że na pewno poznam wielu wartościowych ludzi.
12: Jest i sportowo, i religijnie, i ciekawie.
13: Są bardzo fajni ludzie, można się poznać. Można przemyśleć swoją relację z Bogiem, z rodzicami i niektóre rzeczy, nad którymi się długo zastanawiałam, to można naprawić dzięki niektórym radom.
6: A zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na rdn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ekstremalnie i niebezpiecznie gorąco, 34 i nawet powyżej 34 stopni pokazują już termometry. Nie tylko w Tarnowie, tak jest też w Dąbrowie Tarnowskiej, tak jest w Dębicy, w Bochni, w Ciążkowicach 31 stopni, w Dębicy 32 kreski, w Bochni 33. Także jest niebezpiecznie gorąco i ta temperatura jeszcze będzie wzrastać. W nocy 21 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Idealnie byłoby spędzić ten czas gorący nad wodą. Oczywiście, że tak, kąpiemy się, ale wszystko robimy z głową nad wodą. A przy okazji, jak będziecie dzisiaj na kąpielisku, to dzisiaj pozdrawiamy ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mają swoje święto przypadające właśnie 29 czerwca i ta data też nie jest przypadkowa. Tego dnia Kościół Katolicki uroczyście obchodzi Dzień Świętego Piotra, który jest patronem między innymi WOPR-u. Pozdrawiamy gorąco wszystkich ratowników wodnych, obyście tego lata nie mieli zbyt dużo pracy. My słyszymy się jutro w pracy po godzinie 6. Jerzy Olszówka, miłego, spokojnego popołudnia, jeszcze przedpołudnia. Do usłyszenia. Do jutra. Pa, pa.
4: Autopromocja. Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187. Hyundai.
4: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wiklinarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, Rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19:00 wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Po upałach będą burze, ostrzegają synoptycy.
2: Przez najbliższe dwa dni będą się formować fronty. Oczywiście będą wywoływać zjawiska burzowe.
1: Ratownicy wodni apelują o pilnowanie dzieci nad wodą. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Po fali upałów nad Polskę nadciągnęły burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed tymi zjawiskami. Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego Bogdan Chojnicki zwraca uwagę na panujące warunki do występowania gwałtownych burz.
3: Za nami historyczny rekord ciepła i to powietrze, ono nie dość, że jest ciepłe, to jest jeszcze bardzo wilgotne. No i w zasadzie to są doskonałe warunki do powstawania burz. Przez najbliższe dwa dni będą się formować fronty. One będą docierać od zachodniej strony naszego kraju. Oczywiście będą wywoływać zjawiska burzowe.
1: Niewykluczone jest także pojawienie się trąb powietrznych. Burze zdążyły już wyrządzić pierwsze szkody. Strażacy interweniowali wczoraj prawie 150 razy w związku z burzami w województwie lubuskim. W nocy Straż Pożarna podjęła kilkadziesiąt interwencji na Warmii i Mazurach, a także interwencje w województwie kujawsko-pomorskim.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Ratownicy wodni apelują do dorosłych o czuwanie nad dziećmi podczas pobytu nad wodą, szczególnie teraz, gdy rozpoczęły się wakacje, a upalna aura sprzyja wizytom w takich miejscach. Podstawą jest wypoczynek z dziećmi tylko na strzeżonych kąpieliskach, co znacząco zwiększa szanse na otrzymanie pomocy, jeśli zdarzy się wypadek. Jak mówi Jarosław Pogwizd z sądeckiego WOPR-u, to gdzie kąpią się ludzie, nie oznacza, że jest tam bezpiecznie.
4: Może ktoś pływać zaraz obok w dużym takim przemiale ludzi i nie zobaczy, że jakaś mała pociecha jest pod taflą wody. Jeżeli rodzice bądź opiekunowie mają pod opieką swoje pociechy, no to muszą w szczególności zadbać na tym, żeby ich tak samo zabezpieczyć. Nie? Jeżeli ktoś nie umie pływać, no to normalnym jest, że wchodzi do wody w miejscach tylko i wyłącznie zabezpieczonych, jak na przykład kąpieliska bądź jakieś miejsca, które są zabezpieczone przez ratowników.
1: Takie miejsca na Sądecczyźnie to na przykład kąpielisko w Jeziorze Rożnowskim, w Gródku nad Dunajcem, czy starosądeckie stawy oraz baseny, gdzie są ratownicy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Bezpiecznie na hulajnodze i rowerze to apel, ale też temat konkursu dla dzieci z klas od 4 do 6 z terenu powiatu dąbrowskiego. Uczestnicy mają za zadanie przygotować plakat, który będzie przedstawiał bezpieczne korzystanie z hulajnogi elektrycznej oraz roweru, w tym poruszanie się po drogach, stosowanie się do przepisów i unikanie zagrożeń.
5: 3 czerwca zmieniły się przepisy odnośnie korzystania właśnie z hulajnogi i z roweru i młodzież do 16 roku musi korzystać w kasku. Zorganizowaliśmy taki konkurs plastyczny i właśnie zachęcamy to w imieniu pana starosty, jak i własnym zachęcam do udziału właśnie w tym konkursie. Nagrodami są kaski, to nieprzypadkowo. I chciałem tu właśnie zaapelować dla dzieci i młodzieży, jeżeli będą korzystać z rowerów czy hulajnog, które są bardzo modne teraz, żeby właśnie korzystać zgodnie z przepisami.
1: Mówił wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. A pracę można przesyłać do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej do 7 lipca.
0: Z życia Kościoła.
1: W pierwszy weekend lipca odbędzie się piesza pielgrzymka do Tuchowa w intencji młodzieży i powołań. Pielgrzymi wyruszą z piątkowej koło Nowego Sącza, z Bochni, Brzeska, Mielca i Pasierbca koło Limanowej, aby w niedzielę 5 lipca spotkać się u Matki Bożej Tuchowskiej na wspólnej Eucharystii.
6: Tuchów jest ważny też dla nas, diecezjan, bo to przecież główne sanktuarium diecezji. To też diecezja cała została oddana Matce Bożej Tuchowskiej. Maryja w tym miejscu została nazwana królową diecezji tarnowskiej na początku XX wieku. Warto sobie o tym przypominać. To jest nasze centrum, do którego też powinniśmy pielgrzymować, powinniśmy dziękować za to, co w naszym życiu się udaje, za to, co dobre, ale też przeżywamy różne nasze zmagania, różne trudności i ta prośba też jest potrzebna. A Maryja udziela od wieków i łask i działa też cuda w tym miejscu.
1: Mówił ojciec Szczepan Hebda, przewodnik pielgrzymki sądeckiej. Pielgrzymi, którzy na piechotę przybędą w niedzielę do Tuchowa, będą uczestniczyć we mszy świętej o 15:00 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja tej liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jeśli nie musicie dzisiaj opuszczać swoich mieszkań czy domów, to po prostu tego nie róbcie. A jeśli już, to użyjcie na przykład parasoli, które zresztą mogą się w innym charakterze przydać późniejszym popołudniem, ponieważ możliwe są gwałtowne burze z deszczem. Dzisiaj maksymalnie do 37-38 stopni, odczuwalna 50.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Startujemy z programem popołudniowym, już prawie 9 minut po godzinie 12. Założę się, że ten tydzień też szybko minie. Lucyna Ruchała, dzień dobry.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, luz.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
9: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
8: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: To była autopromocja.

La, la, la. 17,5 minuty po godzinie 12. Dzisiaj jest między innymi Święto Morza. No i jeśli byśmy mieli dostęp do morza jako Nowe Sączce, oczywiście jest niemożliwe, czy też Tarnów, to też jest niemożliwe, no chyba, że w dalekiej, dalekiej przyszłości ukształtowanie terenu zmieni się i wody będzie na powierzchni ziemi jeszcze więcej, ale raczej my ani nasze pociechy, nawet wnuki, prawnuki tego raczej nie dożyją. No ale gdybyśmy mieli, tak hipotetycznie, no to pewnie dzisiaj wielu z nas korzystałoby z kąpieli morskich. Co najwyżej można skorzystać z kąpieli słonecznych, ale polecamy to dopiero po godzinie 17, dajmy na to, bo wcześniej to będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą po 17 tak samo. Mamy dzisiaj żar tropików po prostu wszędzie w naszym regionie i temat upałów jest jednym z głównych tematów też w mediach od wielu już dni. Pierwszy taki bardzo słoneczny, bardzo gorący weekend za nami, a następny już taki ciepły nie będzie. Ale oczywiście o prognozach pogody to w swoim czasie będzie. A Święto Morza, znane także jako Dni Morza, to jest w ogóle jedno ze starszych świąt związanych z morzem obchodzonych w Polsce. Pierwsze takie oficjalne obchody odbyły się już w 1932 roku. A tradycyjną datą obchodów jest 29 czerwca, ponieważ w tym dniu w kościele wspominamy patrona ludzi morza, świętego Piotra Apostoła. Ale obecnie zwykle obchody Dni Morza przenoszone są na dni weekendowe. Ale przecież dzisiaj też mamy uroczystość, więc sobie można jeszcze bardziej poświętować. Także zachęcamy Was bardzo, bardzo do tego, żeby się jak najwięcej chłodzić i jak najbardziej nawadniać.

Nad rzekę czy nad morze jeszcze jutro, pewnie można pojutrze też, jeszcze można w kolejnych dniach też można, aczkolwiek już nie będzie tak gorąco. Szczegóły za chwilę.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Ciśnienie wynosi 978 hektopaskali i powinno do jutra trochę wzrosnąć. Na szczęście już temperatury do jutra nie wzrosną. Dzisiaj są wystarczająco wysokie. 37 maksymalnie w cieniu na Sądecczyźnie, 38 maksymalnie w cieniu w regionie tarnowskim. Biometr jest niekorzystny, no w sumie nie ma się co dziwić. No i w kolejnych dniach będzie już ochłodzenie. Jutro do 32 już na termometrach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.

Za około 21 minut będzie godzina 13, no to zaglądamy do kalendarza, jak to zwykle ma miejsce o tej porze. 29 czerwca, 180 dzień roku, przedostatni dzień czerwca już, no tak. Do końca roku nam zostaje 185 dni. Słońce wstało o 4:33, no już trochę później. Zajdzie o 20:48, dzień potrwa 16 godzin i 15 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 7 minut. Tak, już jest różnica 3-minutowa. Beata, Maria, Rajmund oraz Piotr i Paweł to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego, co najlepsze. Solenizantom, jubilatom, wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują, na przykład też ratownikom Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ponieważ dzisiaj w Polsce jest ich dzień. Dzisiaj też przypominam w kościele uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. I trochę ciekawostek z tego dnia. W 1991 roku warszawska FSO zakończyła produkcję Fiata 125P. W 1993 otwarto Muzeum Katyńskie w Warszawie. W 2002 roku w miejsce Urzędu Ochrony Państwa utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu. I jeszcze wydarzenia ze świata. W 2008 roku miały miejsce dwa wydarzenia ze zgoła innych dziedzin. Miała miejsce inauguracja roku jubileuszowego świętego Pawła, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI. Wydaje się, że to było tak niedawno. Oraz w 2008 roku także w finale 13 Mistrzostw Europy w piłce nożnej Hiszpania pokonała w Wiedniu Niemcy 1-0. A urodzinowo 29 czerwca wyglądał następująco. W 1886 roku urodziła się Ada Sari, śpiewaczka operowa, śpiewała sopranem koloraturowym, czyli takim najwyższym, jaki może być. Była też pedagogiem. W 1900 roku przyszedł na świat Antoine de Saint-Exupéry, pisarz, lotnik, autor powieści Mały Książę, Nocny Lot czy Ziemia, Planeta Ludzi. W 1930 urodził się prozaik, dramaturg i rysownik także Sławomir Mrożek. Dla wszystkich solenizantów, jubilatów i wszystkich, którzy cokolwiek dzisiaj świętują, zaśpiewa Stachurski. W jednym z wakacyjnych przebojów się ten pan pojawi, ponieważ może zauważyliście, że na naszej antenie gramy od dzisiaj takie piosenki, których pewnie dawno nie słyszeliście, a które mogą kojarzyć się z rozrywką, wypoczynkiem, są lekkie, są melodyjne i na przykład właśnie ta piosenka Typ Niepokorny na wakacje się nadaje jak najbardziej.

Jeden święty Piotr, a tyle okazji dzisiaj do świętowania. Nie dość, że dzień morza, nie dość, że dzień wopr, to jeszcze dzisiaj dzień rybaka. No przecież ze świętym Piotrem rybołówstwo nam się kojarzy nieodłącznie. Rybołówstwo tak w ogóle od setek lat było sposobem ludzi na zdobycie pożywienia, o czym świadczy jak najbardziej postać świętego Piotra Apostoła, który żył w czasach Jezusa i jest też patronem rybaków. No i to właśnie w dniu jego wspomnienia w Kościele katolickim też obchodzony jest Dzień Rybaka na świecie. Obchody tego święta z naturalnych względów oczywiście są najhuczniejsze w miastach i kurortach, tam gdzie rybactwo nadal stanowi dość ważną dziedzinę życia. Na przykład Kąty, Łeba, Świnoujście, Jantar, Stegna, Sopot, Bytów. Najważniejszym punktem obchodów jest święcenie łodzi rybackich w portach. I też gdzieniegdzie zdarzają się takie atrakcje, jak obecność rybaków poprzebieranych za biblijnych apostołów. Też piękną tradycją jest to, że w intencji ludzi morza odbywają się msze święte. Później jest też wspólna agapa, czyli taka uczta, taki wspólny posiłek. No, menu oczywiście stanowią głównie ryby, dorsz, łosoś czy flądra. Pojawiają się też koncerty, festyny, gry plenerowe, konkursy dla dzieci, różne warsztaty. Można załapać się na kurs prawdziwą łodzią, z bliska zobaczyć też, jak wygląda połów ryb. Ja co prawda nigdy na coś takiego się nie natknęłam, będąc nad morzem, ale mam nadzieję, że ktoś z Was miał taką przyjemność. Święty Piotr nieprzypadkowo oczywiście jest patronem rybaków. Przez długi czas właśnie w ten sposób zarabiał na życie w Kafarnaum w Galilei. To warto sobie przypomnieć. Porzucił swój zawód dopiero na rzecz przyłączenia się do Chrystusa. Ale później znowu poszedł łowić ryby, kiedy nie wiedział, co ze sobą zrobić. A koniec końców stał się głową kościoła, no i pięknie. Na tej opoce zbudowany jest nasz kościół. Chociaż wielu pewnie na początku spisałoby świętego Piotra na stratę, bo taki porywczy, bo się zaparł Jezusa, a tu proszę.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Dramatyczna liczba utonięć, alarmują ratownicy.
2: Jest dopiero czerwiec, a od 1 kwietnia utonęło 95 osób, a w samym dniu wczorajszą niedzielę utonęło osób 17.
1: Seniorzy i ich opiekunowie mogą skorzystać ze wsparcia nowej placówki w Tęgoborzy. Jest 13, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Sezon kąpielowy dopiero się rozpoczyna, a już liczba utonięć jest dramatyczna, mówi Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u. Ratownik wskazuje najczęstszą przyczynę tragedii, że to pozostaje wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Wczoraj mogły się do tego przyczynić też upały i duże różnice temperatur między wodą a powietrzem.
2: Czy nawet nie mamy początku lipca, jest dopiero czerwiec, a od 1 kwietnia utonęło 95 osób, a w samym dniu wczorajszą niedzielę utonęło osób 17. No to jest 17 ludzkich tragedii, 17 ludzkich dramatów przez lekkomyślność, nie ma co ukrywać.
1: Przez cały miniony weekend utonęły w Polsce 24 osoby.
3: Z życia kościoła.
1: 97 MHz to nowa częstotliwość radia RDN Małopolska dla Bochni i okolic. Dotychczas ten teren był mocno niedostępny dla naszych słuchaczy przez różne trudności techniczne. Biskup tarnowski Andrzej Jerz podkreśla, że diecezjalna rozgłośnia zyskuje nowe możliwości ewangelizacyjne i informacyjne.
4: Bardzo się cieszę, że bardzo cenne miejsce, nie tylko geograficzne i kulturowe, ale religijne środowisko Bochni i okolic będzie mogło uczestniczyć w działaniach tej naszej wspaniałej instytucji, jaką jest RDN. Wzgórza niemal rzymskie Bochni powodowały, że ten sygnał nie docierał z przekaźników, które mieliśmy dotychczas. Nowy, usytuowany na jednym ze wzgórz Bochni pozwala dotrzeć z sygnałem, z informacją, z formacją już do wszystkich obywateli miasta Bochni i okolic.
1: Dzięki nowej stacji nadawczej mieszkańcy Bochni oraz okolicznych miejscowości zyskują stabilny i czysty dostęp do programów religijnych, społecznych oraz informacyjnych naszej rozgłośni.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Ruszył nabór do placówki dziennej opieki seniora w Tęgoborzy. Zasady rekrutacji i formularze niezbędne dokumentów są już opublikowane na stronie Urzędu Gminy. Kto może skorzystać z takiej opieki, sprawdzała Maria Mułka.
5: Rekrutacja potrwa do przyszłego piątku. Z placówki dziennej opieki seniorów mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i częściowej opieki. W sumie z pomocy, a konkretnie usług pielęgnacyjnych, terapeutycznych i wspomagających skorzystają tu 22 osoby starsze, a także 11 opiekunów tych osób. Seniorzy mogą liczyć m.in. na dzienną opiekę, integrację i animację czasu wolnego, ale też terapie aktywizacyjne, spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, udział w inicjatywach kulturalnych i wyżywienie. Dla opiekunów przewidziane jest m.in. wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego, dietetycznego czy pielęgnacyjnego. W naborze mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Łososina Dolna.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Od dzisiaj są utrudnienia na drodze krajowej 28 w Limanowej. Zmiana organizacji ruchu dotyczy ulicy Piłsudskiego, gdzie rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Ruch odbywa się wahadłowo, a steruje nim tymczasowa sygnalizacja świetlna, ale też pracownicy wykonawcy. Utrudnienia potrwają do 3 lipca, kiedy planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Mija 120 lat działalności oddziału PTT Beskid w Nowym Sączu. W sobotę przewodnicy, członkowie i sympatycy oddziału podsumowali 12 dekad organizacji i wspólnie świętowali. Jak mówił prezes Adam Sobczyk, oddział PTTK w Beskid w Nowym Sączu jest jednym z największych i znaczących na mapie kraju.
6: W sumie, jeżeli chodzi o państwo nasze, członkowie PTTK to jest grono, cała ta rodzina nasza PTTK-owska to jest blisko 70 tysięcy osób. Ale te 1200 osób naszego oddziału jest znaczące w kontekście oddziałów poszczególnych w całym kraju. Mieścimy się w pierwszej szóstce, jeżeli chodzi o liczebność w naszej ojczyźnie, a jednocześnie jesteśmy drugim co do wielkości po oddziale krakowskim w Małopolsce.
1: Członkowie PTTK oddziału Beskid w Nowym Sączu wzięli udział m.in. w jubileuszowej mszy świętej, która odbyła się w zabytkowym kościele świętych Piotra i Pawła w sądeckim skansenie. Uczestniczyli też w otwarciu wystawy zatytułowanej 120-lecie turystyki, zorganizowanej na Sądecczyźnie w fotografii.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Niektórzy się cieszą, inni niekoniecznie. Dzisiaj ostatni dzień aż tak wysokich temperatur. Jutro już będzie powyżej 30, ale nie aż tak jak dziś. Około 32 w całym regionie. Podobnie powinno być w środę, a od czwartku już nie może być normalnego spadku temperatury. Musi być gwałtowny. 21.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sześć po 13:00.

0: Mówiłam jakiś czas temu w prognozie pogody, że maksymalnie na Sądecczyźnie do 37 w cieniu, do 38 w regionie tarnowskim, a tu proszę, wiadomość z ostatniej chwili, już około 39 pokazują termometry w cieniu w Tarnowie.
1: Reklama. Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
13: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
12: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
11: To była autopromocja.

Charakterystyczny rytm dla szwedzkiej grupy Ace of Base, chociaż piosenka może nie aż tak rozpoznawalna jak na przykład All That She Wants. To była piosenka oczywiście, że grupy Ace of Base, Wheel of Fortune, zakręciliśmy kołem fortuny, a teraz na tym kole fortuny wyświetla się Sasha, Let Me Be The One.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Dzisiaj jeszcze do 37-38, a nawet jak się okazuje 39 stopni w cieniu w naszym regionie. Jutro już tak ciepło nie będzie, ale przed nami, znaczy nie będzie tak upalnie, tak gorąco, tak tropikalnie, ale będzie i tak gorąco, jasne. 32 stopnie, a może nawet momentami do 34, szczególnie w Tarnowie. Dzisiaj jeszcze uważajcie, bo mogą się późniejszym popołudniem pojawić burze gwałtowne z deszczem, a nawet gradem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.

Przed nami kolejna muzyczna, wakacyjna propozycja. Mam nadzieję, że jakoś was będziemy tymi gorącymi utworami chłodzić. See you later.

0: Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Oby zdarzały nam się same dobre rzeczy, a mogą się przy chwili nieuwagi wydarzyć niezbyt dobre. Na przykład mogą nam się przytrafić udary słoneczne. Więc dbajmy o siebie. Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu. Nie należy pić alkoholu ani słodkich napojów, a nawadniać się najlepiej wodą ze szczyptą soli. Internista i kardiolog interwencyjny dr Michał Mularczyk mówi, jak przetrwać fale upałów. Jak powiedział, sięgając po płyny, należy unikać dwóch rzeczy.
1: Alkoholu i napojów słodzonych. Piwo jest koncentratem, znaczy jest takim skrzyżowaniem, bo jest, tam jest sporo cukru, znaczy tam jest słód, tam jest sporo cukru i alkoholu, albo może na dużo alkoholu, ale to jednak jest to potencjalnie niebezpieczna rzecz, w związku z tym tych dwóch rzeczy na pewno unikać. Najchętniej woda, ale woda z solą, dlatego że taka kranowa to ma za mało tych elektrolitów. My się spocimy na słono, w związku z tym uzupełniamy sobie taką wodę z solą. To jest szczypta, to jest 2-3 kryształki, to nie musi być dużo właśnie.
0: Doktor Mularczyk powiedział też, jak rozpoznać udar cieplny.
1: Objawy to jest takie najpierw zawroty i bóle głowy mogą być, takie zmęczenie, oczywiście to odczuwa osoba, a my widzimy osobę, która jest zaczerwieniona, ma suchą skórę, mimo że powinien być spocony, prawda? To powinno wzbudzić czujność. Jeżeli zmierzymy ciśnienie, się okazuje, że ma niskie ciśnienie, za to bardzo wysokie tętno i nie dość, że szybkie rytmy, to jeszcze bardzo nieregularne. Kolejnie osoba staje się wyczerpana, zdezorientowana, ma skurcze mięśni i nudności, wymioty, jeszcze bardziej blady, no i w końcu może niestety być utrata przytomności.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: I o czym jeszcze warto pamiętać? O tym, żeby podczas upałów sięgać po warzywa oraz owoce, szczególnie takie jak truskawki czy arbuzy.

0: Tlenek węgla niebezpieczny nawet w środku upalnego lata. Z powodu upałów i prognozowanych burz nie jeżdżą konne zaprzęgi nadmorskie oko.
1: Postanowiliśmy po prostu przerwać jazdę końmi.
0: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Tlenek węgla jest niebezpieczny nawet w środku upalnego lata. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przypomina o zagrożeniu związanym z czadem. Podczas silnych upałów może dochodzić do zakłóceń ciągu w przewodach kominowych. Powstaje tak zwana cofka spalin, co może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Maria Mułka.
2: Trzeba pamiętać, że czad jest gazem niewidocznym, bezbarwnym i bezwonnym. Jego zbyt wielkie stężenie powoduje śmiertelne zagrożenie nawet latem. Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców strażacy proszą o powstrzymywanie się od korzystania z piecyków gazowych podczas upałów, szczególnie w godzinach najwyższych temperatur w ciągu dnia. Najlepiej korzystać w godzinach porannych i wieczornych. W przypadku, gdy podejrzewamy, że spaliny się cofnęły, nie należy otwierać wszystkich okien w mieszkaniu, ale jedno okno i drzwi do łazienki. Żeby zostać zawiadomionym z wyprzedzeniem o takim zagrożeniu, służby zalecają montaż czujników tlenku węgla.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Prezydent Ukrainy trochę złośliwie reaguje na odebranie orderu Orła Białego, skomentował ostatnie wydarzenia na linii Polska-Ukraina poseł Wiesław Krajewski. Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości był gościem dzisiejszej audycji Słowo za Słowo. Wołodymyr Zełenski złożył w ukraińskim parlamencie projekt ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. Ma to być miejsce pamięci tych, których Ukraińcy określają mianem bohaterów. Prezydent Zełenski, uzasadniając inicjatywę, powiedział, że nikt nie będzie nakazywał Ukraińcom, jak żyć, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Poseł Krajewski ocenia, że to kolejne zwarcie w sąsiedzkich relacjach.
4: Myślę, że pan prezydent Zełenski w jakiś sposób chyba troszeczkę dokuczliwy, można powiedzieć troszeczkę złośliwy, reaguje na postawę narodu polskiego, państwa polskiego na czele z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Jak wiemy, prezydent odebrał order Orła Białego i wydaje się, że bardzo wysokie napięcie w tej chwili w naszych relacjach polsko-ukraińskich następują.
0: Przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce i doprowadziła do odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 6 kolizji i 3 kierowców pod wpływem alkoholu. Tak limanowska policja podsumowuje pierwszy weekend wakacji. Jednym z najbardziej poważnych w skutkach zdarzeń był niedzielny wypadek na ulicy Tarnowskiej w Limanowej, gdzie osobówka nie ustąpiła pierwszeństwa motocyklowi. 56-letni kierowca jednośladu z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Od piątku do niedzieli na drogach powiatu limanowskiego policjanci zatrzymali 3 kierowców jadących na podwójnym gazie. Dwójka zatrzymanych w Limanowej i w Dobrej miała ponad 2 promile w organizmie. Kierujący utracili prawa jazdy.
3: Na górskim szlaku.
0: Konie pracujące nad morskim okiem odpoczywają. Z powodu rekordowych upałów i prognozowanych gwałtownych burz Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka podjęło decyzję o całkowitym odwołaniu kursów wozów konnych na popularnej trasie, mówi Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Fiakrów.
1: Temperatury takie wyskoczyły w górę, wyszybowały, co i praktycznie tam na tej trasie nie było. Postanowiliśmy po prostu przerwać jazdę końmi ze względu na zdrowie koni nasze. Koniki w stajniach, jakie ta straty, gdyby tajno zdrowie było, my i nasze koni, to tam pieniądz i pani to zarobimy.
0: Decyzję Fiakrów poparł Tatrzański Park Narodowy. A synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia, które zapowiadają pogodową huśtawkę. Już od godziny 12 nad Tatrami zaczęły przechodzić burze.
3: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Od dzisiaj kierowcy muszą liczyć się z nowymi utrudnieniami na drogach powiatowych w regionie sądeckim. W Świniarsku między ulicą Kulowską i okolicami mostu na potoku Niskowa budowany jest chodnik. Na ponad półkilometrowym odcinku będą pojawiać się zawężenia jezdni i ruch wahadłowy. Utrudnień trzeba spodziewać się aż do 15 października. Drogowcy pracują także na trasie z Krynicy do Tylicza. Ulica Pułaskiego została całkowicie zamknięta do przyszłego czwartku do godziny 16. Wykonywana jest tu stabilizacja podbudowy przy wykonywaniu konstrukcji jezdni.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Żar leje się z nieba, tak będzie dzisiaj, a jutro już nie będzie aż tak. Chociaż dzisiaj ten żar może być bardzo gwałtownie przerwany przez burzę. Burzę z deszczem, a być może i z gradem, chociaż mamy nadzieję, że jednak nie. 978 hektopaskali na barometrze, ciśnienie na razie delikatnie spada, ale według synoptyków do jutra ma trochę wzrosnąć.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sześć po czternastej.

0: Cześć. Reklama.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
8: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.

0: Płyta tygodnia.
1: Aż nie mogę się doczekać, jak to wszystko będzie brzmieć z głosem Josha Grobana. Josh Groban to ten pan, który śpiewał niesamowicie piosenkę You Raise Me Up. Myślę, że dużo z was kojarzy ten wspaniały utwór. Cinematic, taki tytuł ma ta płyta, którą będziemy wam na naszej antenie w tym tygodniu prezentować. Cinematic to jest album, który zawiera najbardziej znane, ikoniczne wręcz utwory filmowe na świecie, które w końcu doczekały się interpretacji w wykonaniu, co tu dużo mówić, nadzwyczajnego głosu Josha Grobana. Can You Feel the Love Tonight, na przykład z Króla Lwa. To już miało swoją premierę 13 marca. Myślę, że w swoim czasie też tej piosenki posłuchamy, a dzisiaj będzie szpiegowsko, będzie bondowsko, Skyfall. Adele wykonywała tę piosenkę swego czasu. Film z Jamesem Bondem pochodzi z 2012 roku o takim tytule właśnie, bo

0: Pewnie tutaj utworzą się dwa obozy. Jeden, który woli tradycję i Adele, a drugi, którym bardzo przypadła ta piosenka do gustu w wykonaniu właśnie Josha Groban'a. Cinematic, utwory filmowe w tym tygodniu będą częściej gościć na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Josh Groban i nasza.
1: Płyta tygodnia.

0: Policja apeluje, aby wchodzić do wody tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Upał sprawia, że coraz więcej mieszkańców regionu tarnowskiego szuka ochłody nad wodą. Jak tłumaczy oficer prasowy tarnowskiej policji Kamil Wójcik, nieprzemyślane zachowania mogą jednak w tym przypadku doprowadzić do tragedii. Tego typu zdarzenie, jak przypomina policjant, miało miejsce podczas ostatniego pikniku rodzinnego na terenie kąpieliska Riviera Radłowska. 24-latek, który wszedł do zbiornika poza wyznaczonym do tego miejscem, w pewnym momencie znalazł się pod wodą. Mimo pomocy znajomych sytuacja okazała się poważna. Nieprzytomnego mężczyznę wyciągnął na łódkę patrol WOPR, który akurat przebywał w pobliżu.
1: Zaczęli prowadzić RKO, przywrócili jego funkcje życiowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. No ale to jest przykład właśnie tego, dlaczego nie powinniśmy wypływać poza miejsca wyznaczone, ponieważ tam jest głęboko. Co gdyby ci znajomi nie zwrócili uwagi? Co by było, gdyby tego patrolu policji na miejscu nie było? Co by było, gdyby na miejscu też nie było ratownika WOPR? Przede wszystkim nie wchodzimy do wody zagrzani. Ta temperatura, która jest na zewnątrz, powoduje to, że wskakując do wody doznajemy szoków termicznych, dostajemy skurczy i mimo tego, że jesteśmy świetnymi pływakami, nawet jak jesteśmy trzeźwi, możemy doznać tego szoku termicznego i utonąć po prostu.
0: Policjant przypomina także, że nie powinno się wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, a tarnowska policja w okresie wakacyjnym prowadzi regularne patrole na radłowskim zbiorniku.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tymczasem w ciągu ostatniego weekendu z letniego basenu w Tarnowie-Mościcach skorzystało 6,5 tysiąca ludzi. Również dzisiaj kolejka do kasy ustawiała się od razu po otwarciu basenu. Najchętniej z wodnej rozrywki korzystają uczniowie, którzy świętują pierwsze dni wakacji. Pojawiają się też całe rodziny.
3: Ja byłam dwa razy, no ale to dopiero w sumie sezon rozpoczęty. No dzieci uwielbiają wodę, wszyscy uwielbiają wodę, no ale dzieci tym bardziej, także bardzo, bardzo
4: z
3: fajnie.
4: Z jakich atrakcji najchętniej tu korzystacie?
3: No z wody, z tych wszystkich tutaj mamy akurat z dziećmi, więc tutaj te dzieci, no to tego basenu dla dzieci, no to tutaj jest tych i same te zwierzaczki, zjeżdżalnia i te natryski, więc różnorodność jest.
5: No korzystamy zazwyczaj w wakacje, jeżeli chodzi o czas letni, bo jest fajnie, można sobie wypocząć i miło spędzić czas z przyjaciółmi.
4: Z jakich atrakcji najchętniej korzystacie tu?
5: Ze zjeżdżalni.
6: Czerwonej.
0: A nad bezpieczeństwem wypoczywających w basenach czuwają ratownicy. Letni park wodny w Mościcach czynny jest przez cały tydzień od godziny 9 do 19.
2: Z życia kościoła.
0: W lipcu i w sierpniu będzie można zwiedzać wieżę kościoła świętego Wawrzyńca w Nowym Sączu Biegonicach. Wszystko w ramach akcji Poznaj dom swojego ojca. Taka możliwość będzie w soboty między godziną 10 a 12. Poza tymi godzinami po wcześniejszym zgłoszeniu się do parafii w grupach zorganizowanych. To też okazja, by zobaczyć okolicznościową wystawę. Mówi ksiądz Bogusław Tokarz, wikariusz w parafii Biegonice.
7: W tym roku będą przybliżone postacie z historii naszej parafii. Rodacy kapłani, jak i siostry zakonne, które właśnie pochodzą z parafii Biegonice. A oprócz tego są wystawa właśnie, która jest mówiąca o historii naszej parafii. Zapraszamy rodziny, szczególnie dzieci są nieraz bardzo zadowolone, że mogą zadzwonić tym dzwonem zabytkowym. No i piękna panorama na okolice z wysokości 33 metrów, bo tyle ma nasza wieża.
0: Zorganizowane grupy zainteresowane zwiedzaniem wieży poza standardowymi godzinami mogą dzwonić pod numer telefonu 662 630 421.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tropików. Przypadek, że takie temperatury w naszym regionie dzisiaj 36, maksymalnie 39. No nie sądzę, żeby to był przypadek. Jutro i pojutrze około 32 maksymalnie, ale jutro i pojutrze szczególnie może popadać deszcz i tego deszczu może spaść wtedy całkiem sporo. Od czwartku ochłodzenie, niewiele powyżej 20.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19:00 wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Ciekawe, czy tych informacji będzie nieco mniej niż w roku szkolnym informacji drogowych. Łukasz Raczkowski przed mikrofonem.
3: Dzień dobry, witam. No właśnie, miałeś rację, troszeczkę tak to chyba będzie. Bo te wakacje widać, ruch w mieście jest średni. To znaczy, on jest w tych miejscach, gdzie zazwyczaj takich newralgicznych zwiększony, ale chyba trochę mniejszy na obrzeżach tych miejsc, o, jeśli tak to mogę wytłumaczyć.
2: To samo, tylko mniej, tak?
3: No, to w takim skrócie. Nie ma informacji o jakichś drogowych wydarzeniach. Są takie mniejsze dotyczące pomocy w załogom pogotowia ratunkowego i tym podobne. To też może związane jest z upałem. W każdym razie na razie drogowo, spokojnie, oby tak zostało. W Nowym Sączu to Barska z Pieczkowskiego, więc czy wakacje, czy nie. Na tym skrzyżowaniu zawsze więcej samochodów. Na Tarnowskiej, na Bulwarze Narwiku, w okolicach Rynku, na Lwowskiej przed Rynkiem, w okolicach cmentarza Gąbkowickiego, Rondo Solidarności, na Wojowska też trochę, przede wszystkim na przykład z 29 listopada, czy z Kolejową. Węgierska, dość spokojnie na samym rondzie Jana Pawła II. Skrzyżowanie w Chełmcu, no tu nie odpuszcza o tej porze mimo wszystko, czy wakacje, czy nie. No właśnie, Limanowa, zobaczmy, okolice Rynku, też troszkę większy ruch na rondzie u zbiegu Kopernika i Jana Pawła II. Piłsudskiego w miarę spokojnie, na Sowlinach się ruch zwiększa i już jest duży od strony Łososiny Górnej, więc tu może taka zmiana. W Grybowie Rynek i Skrzyżowanie, czyli te stałe miejsca, jeśli chodzi o skrzyżowanie ze światłami, to na Grodgera najdłużej poczekamy, jadąc od Krynicy. Wakacje chyba też widać w Gorlicach, bo w tych miejscach mniejszy trochę ruch też na Zawodziu, czy z Sienkiewicza i Węgierskiej wjeżdżając, z drugiej strony też jadąc krajówką. W centrum też te miejsca stałe, ale ruch mniejszy jak Legionów czy Biecka. No i widać też wakacje w Krynicy, ale to chyba inny powód, bo turystów troszkę jest i Piłsudskiego, Pułaskiego, ten rejon, gdzie taki bardziej służy troszeczkę, no Deptak jest niżej, ale na Piłsudskiego wiemy, że różne stragany, różne restauracje i to widać. Rondo pod Kościołem Zdrojowym też. No to popatrzmy na północ regionu Tarnów. Tu policja nie odnotowała w regionie dzisiaj żadnych poważnych zdarzeń drogowych. Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni natomiast informuje o czasowych zamknięciach dróg na odcinku Słomka-Gawłów oraz w Kobylcu. Utrudnienia związane z pracami budowlanymi potrwają od dzisiaj do 1 lipca, czyli do środy w Gawłowie, a w Kobyłcu do 5 lipca. Wyznaczono objazdy. Natomiast w Tarnowie kierowcy postoją teraz na Narutowicza i Krakowskiej, od ronda przy Świcie do ulicy Czerwonej. Ruch zwalnia także przed mostem na Białej w Mościcach, okolice ronda na Klikowskiej oraz przy remontowanym odcinku na Lwowskiej.
2: Łukasz Raczkowski, dziękujemy za te informacje.
3: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

0: Reklama.
1: Inni mówią, tego nie da się zrobić, a firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika, samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów. Wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki. Serwis stacjonarny i mobilny. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
0: Po reklamie.
2: Już za 4,5 minuty będzie godzina 15 i wtedy też wspólnie pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. A dzisiaj pamiętamy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. No i w pierwszym czytaniu dzisiaj możemy zobaczyć, jaka jest wielka moc modlitwy wstawienniczej, czyli modlitwy w czyjejś intencji. Czytamy, że Piotr był uwięziony i był bardzo dobrze strzeżony. No fizycznie nie było możliwości go uwolnić. Kościół wtedy to byli uczniowie, a nie żołnierze. Więc co pozostało? Pozostała modlitwa. I czytamy w Dziejach Apostolskich, że cały Kościół modlił się nieustannie za Piotra. I co się stało? No i kajdany opadły, bramy się otworzyły, Piotr został uwolniony. I tak też może być w naszym życiu. Tam, gdzie wiemy, że nasze siły, nasze możliwości już nie sięgają, nie dają rady, tam Bóg może i chce wkroczyć. O tym trzeba też pamiętać. Dobry, miłosierny, wszechmogący zawsze chce wkroczyć, zawsze chce pomóc. Módlmy się też w intencji tych, którzy są w jakichś więzieniach, w jakichś kajdanach, szczególnie kajdanach jakiegoś nałogu, może jakiegoś grzechu, pychy, innych grzechów. Bóg ma moc dać im wolność.

0: pełne uwielbienie. Uwielbianie Boga jest zdecydowanie najbardziej bezinteresowną rzeczą, jaką może zrobić człowiek. Ale zbyt często nasze wyobrażenie na temat uwielbienia jest ograniczone naszym doświadczeniem. Niektórzy uważają, że uwielbienie jest tym, co robimy, gdy w niedzielę śpiewamy pieśni w kościele. Ale uwielbienie to o wiele więcej. Co ciekawe, w oryginalnym rękopisie Nowego Testamentu występują dwa greckie określenia uwielbienia. Jednym jest proskuneo, co oznacza pokłonić się, oddać pokłon Bogu, i to jest właśnie ten rodzaj oddawania czci, który chrześcijanie praktykują w niedzielne poranki, m.in. przez śpiewanie pieśni. Ale drugim jest słowo latreao, od którego pochodzi słowo takie jak lateralny, czyli boczny. Podczas gdy pierwsza forma uwielbienia jest skierowana pionowo w górę, ta druga zwraca się na boki, dlatego czasami to słowo jest tłumaczone jako służba. Tak więc uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni. Chodzi o sposób życia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 Turbo 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: To była autopromocja.
9: Fast.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Z wiadomościami dla kierowców ponownie przed mikrofonem Łukasz Raczkowski.
3: Witam serdecznie. Czy coś się zmieniło? Troszeczkę większy ten ruch mamy w Nowym Sączu. Przede wszystkim teraz to ulica Pieczkowskiego w kierunku Barskiej od strony Chruślickiej i droga krajowa 75, to wielopole i wielogłowy.

0: i oczywiście w okolicach rynku Mszana Dolna, tutaj droga krajowa 28, przede wszystkim z dojazdem do rynku, czyli do ulicy Orkana. No i ta 28 to towarzyszy nam chyba zawsze, jak jesteśmy kierowcami w naszym regionie, bo i w Grybowie przejeżdżamy teraz przez rynek. Trochę większy ruch oczywiście na światłach i Grodgera, i Kościuszki, i Grunwaldzka. W Gorlicach też większy ruch na Zawodziu, na Parkowej z drugiej strony jadąc krajówką, na wjazdach z Sienkiewicza i Węgierskiej, w centrum Legionów, Biecka, Mickiewicza. Zwiększył się też troszkę ruch w Krynicy, już nie tylko pod Kościołem Zdrojowym, ale też bardziej w centrum, na przykład pod Urzędem Miasta na Ebersa, czy jak zjeżdżamy na rondzie w stronę Czarnego Potoku czy Kraszewskiego. Uważajmy tam na siebie. W Muszynie też na światłach chwileczkę poczekamy, jak tam jedziemy w stronę Piwnicznej czy w stronę Leluchowa. Tarnów. Tutaj przypomnijmy o najpierw może o Bochni, bo tam w powiecie bocheńskim powiatowy zarząd dróg poinformował o zamknięciach dróg na odcinku Słomka, Gawłów oraz Kobylec. Tam trwają prace, rozpoczęły się dzisiaj do 1 lipca w Gawłowie, a do 5 w Kobyłcu. I wyznaczone są objazdy na internetowej stronie powiatowego zarządu dróg w Bochni. Są one przedstawione. Jeśli chodzi o sam Tarnów, teraz ciężej nam się jedzie na Narutowicza, Krakowskiej, Tuchowskiej. Od ronda, na Krakowskiej to od ronda przy Świcie do ulicy Czerwonej. Też również w Mościcach most na Białej, Klikowska. Na remontowanym odcinku na ulicy Lwowskiej zwiększył się też ruch na Słonecznej, na Sitki, Mickiewicza czy Starodąbrowskiej, ale też Kwiatkowskiego. Uważajcie na siebie.
1: Łukasz Raczkowski przygotował i przedstawił te informacje. Dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
3: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

0: Reklama.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
2: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
3: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
2: Nauka i fan. Zawsze razem.
4: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
0: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
9: Żar leje się z nieba i w Nowym Sączu, i w Tarnowie, chociaż w Nowym Sączu czasem się chmurzy. Dzisiaj jeszcze są możliwe właśnie zachmurzenia i gwałtowne burze z deszczem. Jutro też mogą takowe wystąpić, szczególnie późniejszym popołudniem, a od środy już tego deszczu może być więcej w porze nocnej. I tak się rozpocznie ochłodzenie w czwartek do 21 stopni.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
9: Znając jednak życie i sprawdzalność długoterminowych prognoz pogody, to do czwartku jeszcze wiele może się zmienić. W każdym razie jutro już nie będzie tak gorąco jak dziś, ale jeszcze gorąco.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
3: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
4: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
8: Witajcie w naszej bajce Meluzyna Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
2: W niektórych miejscach regionu jeszcze korki mają się całkiem dobrze, ale w niektórych, w których zazwyczaj o tej porze jeszcze były, jest całkiem spokojnie. Na przykład na Krajowej 75 w Wielogłowach i Wielopolu normalnie można tamtędy przejechać. Też ulica Lwowska już się troszeczkę przerzedziła, chociaż nie w każdym miejscu. Przy Rondzie Solidarności też jakoś spokojniej niż zazwyczaj. W Limanowej też już w zasadzie po korkach jeszcze tylko są ścisłe centrum i tutaj Marka jest nieco zakorkowana i Matki Boskiej Bolesnej. A tak to jest naprawdę dość luźno. W Gorlicach też bywało gorzej o tej porze, na każdej drodze. No w końcu mamy wakacje, więc niech te wakacje na drogach też czymś się dobrym wyróżniają. W Tarnowie jeszcze są trochę korki na Krakowskiej, na Klikowskiej, ale no właśnie, tak jak w poprzednio wymienionych miejscach jest spokojniej. Za to będą nam pewnie doskwierać pewne prace remontowe w regionie, na przykład w Bochni będą czasowe zamknięcia dróg Słomka Gawłów oraz Kobylec, to jest informacja z Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni. Od dzisiaj do środy w Gawłowie będą te prace, a w Kobylcu do 5 lipca. Oczywiście są też wyznaczone objazdy, trzeba się zapoznać ze znakami. Także w regionie sądeckim już od dzisiaj kierowcy muszą się liczyć z nowymi utrudnieniami na drogach powiatowych. I tak w Świniarsku między ulicą Kulowską i okolicami mostu na potoku Niskowa budowany jest chodnik. I to jest ponad półkilometrowy odcinek, gdzie będą się pojawiać zawężenia jezdni albo też ruch wahadłowy. Aż do 15 października te utrudnienia tam pewnie będą występować. Przynajmniej taki jest plan. Drogowcy także pracują na trasie z Krynicy-Zdroju do Tylicza. Ulica Pułaskiego została całkowicie zamknięta do przyszłego czwartku, to jest 9 lipca, do godziny 16. Jest tutaj wykonywana tak zwana stabilizacja podbudowy przy wykonaniu konstrukcji jezdni. I też od czwartku 25 czerwca Zarząd Dróg w Nowym Sączu prowadzi roboty w Kiczni w gminie Łącko. Na odcinku około 800-metrowym występują utrudnienia w ruchu, zawężenia jezdni, ruch wahadłowy. Okresowo możliwe jest też całkowite zamknięcie drogi.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.

0: wózku.
1: A piosenka jeszcze na czasie, bo to lewy czerwcowy, a czerwca to nam zaledwie jeszcze jeden dzień został z małym dzisiejszym okładem. Niecałe 3 minuty do 16, za chwilę wiadomości.

0: Reklama.
1: Inni mówią, tego nie da się zrobić, a firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika, samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów. Wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki. Serwis stacjonarny i mobilny. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
0: Po reklamie.
2: Będzie apel do ministerstwa w sprawie zapowiadanej likwidacji domów czasów dziecięcych.
3: Wspólnie przeciwstawiamy się temu, żeby placówki były zamknięte.
2: Parafia w Otwinowie przeżywa 700-lecie swojego istnienia. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W tym tygodniu pojawia się wyraźny sprzeciw wobec likwidacji domów czasów dziecięcych w Polsce. Taka placówka organizująca zajęcia dla dzieci przez cały rok funkcjonuje też na Sądecczyźnie. Jak już wiecie z naszych wiadomości, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia, z którego wynika, że od 1 stycznia przyszłego roku placówki tego typu mają przestać funkcjonować jako element polskiego systemu oświaty. W programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz, dyrektor domów czasów dziecięcych w Piwnicznej, Marzena Nizienkiewicz Długopolska, podkreślała, że dyrektorzy wszystkich domów wystosują pismo z protestem w tej sprawie do ministerstwa.
3: Wspólnie przeciwstawiamy się temu, żeby placówki były zamknięte w taki sposób. Oprócz tego nagłaśniamy sprawę wśród dyrektorów szkół, wśród nauczycieli, którzy u nas byli, wśród rodziców. Nagłaśniamy sprawę wśród posłów, senatorów, europosłów. Współdziałamy z organem prowadzącym w tym zakresie, więc mam nadzieję, że nasz głos będzie wysłuchany.
2: Dodajmy, że placówka w Piwnicznej jest jedną z 24 w całym kraju, których dotyczyć ma rozporządzenie. A więcej na ten temat piszemy na rdn.pl.
4: Z życia Kościoła.
2: Parafia w Otwinowie przeżywa 700-lecie swojego istnienia. W dniu odpustu ku czci patronów parafii świętych apostołów Piotra i Pawła uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Licznie zgromadzeni parafianie podkreślali, że bardzo przeżywają uroczystości jubileuszowe.
5: Dziękujemy Bogu, żeśmy doczekali takich uroczystości. Przepięknych. Mamy piękną pogodę, przepiękne uroczystości.
6: Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, czy czuć obecność tych świętych?
5: Bardzo. Kto chce, to odczuwa bardzo.
7: Przeżywamy bardzo, bardzo.
8: Po katoliczku.
9: To jest takie, coś się nie spotyka tak gęsto, że trzeba było czekać 700 lat na to. Nie jedno pokolenie już przeszło. Się cieszymy, że my doczekali.
7: Mamy proboszcza też bardzo gospodarny, miły. Za to Bogu serdecznie dziękować.
2: Przed mszą świętą biskup pobłogosławił ikony z wizerunkami świętych Piotra i Pawła przyniesione przez mieszkańców. Ich kult jest wciąż żywy w otwinowskiej wspólnocie. A jeszcze dzisiaj z okazji jubileuszu o 19 w świątyni wystąpi Eleni. Wstęp na koncert jest wolny. W pierwszy weekend lipca odbędzie się piesza pielgrzymka do Tuchowa w intencji młodzieży i powołań. Pielgrzymi wyruszą z piątkowej koło Nowego Sącza, z Bochni, Brzeska, Mielca i Pasierbca, aby w niedzielę 5 lipca spotkać się u Matki Bożej Tuchowskiej na wspólnej Eucharystii.
10: Tuchów jest ważny też dla nas, diecezjan, bo to przecież główne sanktuarium diecezji. To też diecezja cała została oddana Matce Bożej Tuchowskiej. Maryja w tym miejscu została nazwana królową diecezji tarnowskiej na początku XX wieku. Warto sobie o tym przypominać. To jest nasze centrum, do którego też powinniśmy pielgrzymować, powinniśmy dziękować za to, co w naszym życiu się udaje, za to, co dobre, ale też przeżywamy różne nasze zmagania, różne trudności i ta prośba też jest potrzebna. A Maryja udziela od wieków i łask i działa też cuda w tym miejscu.
2: Mówił przewodnik pielgrzymki sądeckiej ojciec Szczepan Hebda. Pielgrzymi, którzy na piechotę przybędą w niedzielę do Tuchowa, będą będą uczestniczyć we mszy świętej o 15 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja liturgii w Radiu RDN.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Możliwość odnowienia relacji z Panem Bogiem, bliskimi i samym sobą była motywem przewodnim czwartej edycji Resetu Serca. Do Łużnej przyjechali młodzi z okolicznych parafii, aby integrować się, wspólnie bawić i dawać świadectwo. Spotkanie przy współpracy z gminą zorganizowała parafia świętego Marcina w Łużnej. Dobrym duchem Resetu Serca był wikariusz ksiądz Łukasz Pietrzak.
8: Pod koniec roku szkolnego, na początku wakacji, chyba każdy z nas potrzebuje takiego resetu serca. Troszeczkę zwolnienia, zastanowienia się i oddania Panu Jezusowi tego, co leży nam na sercu. Co nas boli, z czym sobie nie radzimy, co po ludzku nas przerasta, ale też co nas cieszy, co nas raduje, co z jakimś naszym sukcesem, jakimś naszym zwycięstwem. To wszystko składamy Jezusowi właśnie tutaj, w tej szczególnej wspólnocie młodych, młodych duchem, rodzin, nie tylko z naszej parafii, ale także z dekanatu i poza niego.
2: Relacje z Resetu Serca znajdziecie na rdn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Może jest męcząca ta pogoda, ale będziemy pewnie za nią tęsknić. Na przykład w czwartek, kiedy to maksymalne temperatury w Nowym Sączu sięgną zaledwie 21 kresek, a później będzie jeszcze chłodniej w ciągu dnia. W Tarnowie troszeczkę cieplej, o 2 stopnie, tak do 23. Takie są przynajmniej prognozy. Jutro jeszcze nieco powyżej 30, podobnie w środę.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia jutro. Lucyna Ruchała.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
3: Dzień dobry. W pierwszym odcinku wakacyjnego męskiego grania będziemy się obracać wokół wspomnień facetów z dzieciństwa i czasów nastoletnich. Każdy mężczyzna był kiedyś dzieciakiem, każdy był chłopcem i nastolatkiem. Lata mijają. Bywa, że tamten beztroski czas powraca, czasem w sposób kojąco nostalgiczny, czasem w zderzeniu z mało przyjazną, tą już całkiem dorosłą rzeczywistością. O takim zderzeniu opowiada kompozycja Tadeusza Nalepy, napisana do słów Bogdana Lebla, Rzeka Dzieciństwa, wydana w 1972 roku na płycie Karate zespołu Breakout.

0: Dzisiejsi mocno dojrzali panowie doskonale pamiętają zabawki z dzieciństwa w latach 60. minionego wieku, ale także dekadę wcześniej i później każdy chłopiec chciał mieć jak największy zbiór żołnierzyków. Ołowianych, a potem plastikowych. W 1967 roku najpierw na pocztówce dźwiękowej, a potem na singlu wydano piosenkę Gdy chciałem być żołnierzem w wykonaniu zespołu No to co. Autorami jej byli Zbigniew Podgajny i Piotr Janczerski, lider grupy.
1: Kompania!

Niegdyś w chłopięcych zabawach, w tym wypadku najchętniej z udziałem dziewcząt, popularna była ciuciubabka. W latach dojrzałych określenie zabawa w ciuciubabkę nabrało dla niegdysiejszych chłopców nieco innego, można powiedzieć sarkastyczno-ironicznego odcienia. Zanim Czesław Niemen piosenkę Baw się w ciuciubabkę wydał na trzecim albumie nagranym zespołem Akwarele w 1968 roku, wykonał ją z Niebiesko-Czarnymi. Pierwotna wersja, jako Zabawa w ciuciubabkę, ukazała się na tzw. epce w czerwcu 1965 roku.

Chyba każdy chłopak w latach szkolnych, czy to w szkole podstawowej, czy też średniej, kochał się w jakiejś dziewczynie. O emocjonalnych dolach i niedolach nastoletniego zakochanego śpiewały przed laty m.in. Czerwone Gitary. W kwietniu 1969 roku na singlu została wydana piosenka Seweryna Krajewskiego do tekstu Krzysztofa Dzikowskiego. Tak bardzo się starałem.

tym odcinku wakacyjnego męskiego grania jeszcze jedno odniesienie do szkoły. Tym razem jasno określony jako liceum. W tekście piosenki dotyczącej konkretnego, bo czwartego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie, alter ego wokalisty zwraca się do wybranej dziewczyny. Pierwsza wersja piosenki Muńka Staszczyka zatytułowanej Czwarte Liceum została wydana przez zespół występujący wtedy pod nazwą Till of Alternative. A wydano ją jesienią 1986 roku na singlu, rok wcześniej natomiast na kasecie. Czwarte Liceum.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
4: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19:00 wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Ratownicy wodni apelują, by pilnować dzieci nad wodą. Seniorzy i ich opiekunowie mogą skorzystać ze wsparcia w nowej placówce w Tęgoborzy. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ratownicy wodni apelują do dorosłych o czuwanie nad dziećmi podczas pobytu nad wodą. Szczególnie teraz, gdy rozpoczęły się wakacje, a upalna aura sprzyja wizytom w takich miejscach. W miarę potrzeb i możliwości dzieci powinny używać kół ratunkowych, motylków czy kamizelek. Jak mówi Jarosław Pogwiz z sądeckiego WOPR-u, to gdzie kąpią się ludzie nie oznacza, że jest tam bezpiecznie.
2: Może ktoś pływać zaraz obok w dużym takim przemiale ludzi i nie zobaczy, że jakaś mała pociecha jest pod taflą wody. Jeżeli rodzice bądź opiekunowie mają pod opieką swoje pociechy, no to muszą w szczególności zadbać na tym, żeby ich tak samo zabezpieczyć. Nie? Jeżeli ktoś nie umie pływać, no to normalnym jest, że wchodzi do wody w miejscach tylko i wyłącznie zabezpieczonych, jak na przykład kąpieliska bądź jakieś miejsca, które są zabezpieczone przez ratowników.
1: Takie miejsca na Sądecczyźnie to na przykład kąpielisko w Jeziorze Rożnowskim, w Gródku nad Dunajcem czy starosądeckie stawy, a także baseny.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Ruszył nabór do placówki dziennej opieki seniora w Tęgoborze. Zasady rekrutacji i formularze niezbędnych dokumentów są już opublikowane na stronie Urzędu Gminy. Kto może skorzystać, sprawdzała Maria Mułka.
3: Rekrutacja potrwa do przyszłego piątku. Z placówki dziennej opieki seniorów mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i częściowej opieki. W sumie z pomocy, a konkretnie usług pielęgnacyjnych, terapeutycznych i wspomagających skorzystają tu 22 osoby. Osoby starsze, a także 11 opiekunów tych osób. Seniorzy mogą liczyć m.in. na dzienną opiekę, integrację i animację czasu wolnego, ale też terapie aktywizacyjne, spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, udział w inicjatywach kulturalnych i wyżywienie. Dla opiekunów przewidziane jest m.in. wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego, dietetycznego czy pielęgnacyjnego. W naborze mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Łososina Dolna.
1: 97 MHz to nowa częstotliwość Radia RDN Małopolska dla Bochni i okolic. Dotychczas ten teren był mocno niedostępny dla naszych słuchaczy przez różne trudności techniczne. Biskup tarnowski Andrzej Jerz podkreśla, że diecezjalna rozgłośnia zyskuje nowe możliwości ewangelizacyjne i informacyjne.
4: Bardzo się cieszę, że bardzo cenne miejsce, nie tylko geograficzne i kulturowe, ale religijne środowisko Bochni i okolic będzie mogło uczestniczyć działaniach tej naszej wspaniałej instytucji, jaką jest RDN. Wzgórza niemal rzymskie Bochni powodowały, że ten sygnał nie docierał z przekaźników, które mieliśmy dotychczas. Nowy, usytuowany na jednym ze wzgórz bocheńskich, pozwala dotrzeć z sygnałem, z informacją, z formacją już do wszystkich obywateli miasta Bochni i okolic.
1: Dzięki nowej stacji nadawczej mieszkańcy Bochni i okolicznych miejscowości zyskują stabilny i czysty dostęp do programów religijnych, społecznych, a także informacyjnych naszej rozgłośni.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Bezpieczni na hulajnodze i rowerze to apel, ale też temat konkursu dla dzieci z klas od 4 do 6 z terenu powiatu dąbrowskiego. Uczestnicy mają za zadanie przygotować plakat, który będzie przedstawiał bezpieczne korzystanie z hulajnogi elektrycznej czy roweru, w tym poruszanie się po drogach, stosowanie się do przepisów i unikanie zagrożeń.
5: 3 czerwca zmieniły się przepisy odnośnie korzystania właśnie z hulajnogi i z roweru i młodzież do 16 roku musi korzystać w kasku. Zorganizowaliśmy taki konkurs plastyczny i właśnie zachęcamy, to w imieniu pana starostwa, jak i własnym, zachęcam do udziału właśnie w tym konkursie. Nagrodami są kaski, to nieprzypadkowo. I chciałem tu właśnie zaapelować dla dzieci i młodzieży, jeżeli będą korzystać z rowerów czy hulajnog, które są bardzo modne teraz, żeby właśnie korzystać zgodnie z przepisami.
1: Mówił wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. Do 7 lipca można przesyłać pracę do starostwa powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy filmy Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Reklama. Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
1: Po reklamie.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
4: W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia trudne pytania. Za kogo ludzie mnie uważają? To pytanie jest ustawicznie zadawane przez wieki, każdemu pokoleniu i w każdej epoce. Z patrzeniem na Jezusa i Jemu współcześni mieli problem. Ludzie uważali Go wtedy za Jana Chrzciciela, Izajasza, Jeremiasza. Ale tak jest i dzisiaj. Patrzymy na Jezusa w zależności od tego, kim On jest dla mnie, co ja Jemu zawdzięczam. Jeśli w życiu pojawiają się trudności, to albo bardziej do Niego przylgnę, bo już nie pierwszy raz On pozwolił mi przejść zwycięsko przez życie, albo zacznę się buntować i odchodzić od modlitwy, Kościoła, wiary. Niektórzy nie zastanawiają się w ogóle, kim On jest dla mnie, bo uważają, że dobrze im w życiu. Sami sobie radzą i nawet nie przestrzegając Jego nauki, żyje się im lepiej niż przysłowiowym katolikom. Jednak pytanie zostało nam postawione, ale odpowiedzią na nie zawsze jest nasze życie.
5: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 29 czerwca w uroczystość świętych Piotra i Pawła Apostołów. Zbliża się godzina 18. Przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Patryk Biernat, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu.

gromadzimy się na mszy świętej w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, dwóch apostołów, którzy przyczynili się do wielkiego rozkwitu Kościoła, którzy są fundamentami Kościoła. Patrzymy na ich życie i widzimy, że nie byli ludźmi doskonałymi, ale to łaska Boża uczyniła w nich to, co uczyniła i czego możemy się dowiadywać z historii Kościoła. Prośmy w czasie tej mszy świętej o ich wstawiennictwo i prośmy Pana Boga, by i nam udzielił odwagi, by umacniał nas mimo naszych słabości i przymnożył nam wiary. Ta msza święta jest sprawowana za świętej pamięci Barbarę Sitrak w czwartą rocznicę śmierci. Byśmy mogli w tej najświętszej ofierze właściwie uczestniczyć, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Panie Jezu, który zbudowałeś Kościół na wierze apostołów Piotra i Pawła, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś obiecanym Mesjaszem i Odkupicielem, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś Synem Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Pojmawszy go, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Jezus ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie.
1: Gdy obchodzimy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, spoglądamy na początki Kościoła. Założył go Chrystus, ale apostołom powierzył troskę o niego, a szczególny wkład w jego rozwój mieli Piotr i Paweł. Przed chwilą usłyszeliśmy najważniejsze pytanie, jakie Jezus stawia każdemu z nas w Ewangelii. A wy za kogo mnie uważacie? Zobaczmy, że zanim Jezus zadał to pytanie, zapytał apostołów, za kogo inni ludzie go uważają. Okazało się, że opinie są podzielone i bardzo różne. Jezus zrobił to celowo. Chciał, by apostołowie wypowiedzieli te opinie, aby wytrącić im z rąk szablonowe odpowiedzi. I dopiero wtedy zadaje to niepokojące pytanie. Zadaje je również nam. Kim ja jestem dla ciebie? Nie, co myślą inni. Nie, co mówi katechizm. Nie chodzi o wyrecytowanie formułki na pamięć definicji, kim jest Jezus Chrystus. Nie chodzi o taką zapisaną gdzieś tam, ale o twoje serce. Drogi bracie, droga siostro, za kogo ty uważasz Jezusa? Co mówią o tym twoje czyny, twoje postępowanie? Od twojej odpowiedzi zależy wszystko w twoim życiu. To pytanie o naszą wiarę. Czy wierzysz, że On jest Bogiem, który stał się człowiekiem i samego siebie wydał za ciebie, byś ty mógł żyć na wieki? Tylko wiara w to, że On jest Zbawicielem, twoim Zbawicielem, umożliwia nam wejście do nieba. Umożliwia nam przyjęcie Bożej miłości, która najpełniej wyraziła się w krzyżu, najbardziej dobitnie. Tylko wiara pozwala przyjąć łaskę, przez którą Pan Bóg nas uświęca i wprowadza do nieba. Wszelką łaskę Bóg udziela nam właśnie przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Przez Niego możemy mówić do Boga Ojcze, dzięki Niemu możemy być z Bogiem w zażyłej relacji. Tak blisko jak z nikim innym na ziemi. Bóg zamieszkał w naszych sercach. Już naprawdę bliżej się nie da. Dlatego to pytanie jest takie ważne. Święty Paweł był o tym całkowicie przekonany. To dzięki zażyłej relacji z Bogiem miał dość siły, by nieustannie głosić Ewangelię, cierpieć prześladowania, wybaczać swoim prześladowcom. Nawet w więzieniu cieszył się, że dopełniło się jego głoszenie Ewangelii. W sytuacji, w której tak po ludzku, to można się tylko smucić i rozpaczać. On się cieszył. Całe jego życie było naśladowaniem Jezusa, aż w końcu mógł powiedzieć z pełnym przekonaniem i z całego serca, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Nie myślał o sobie. Tak był w Jezusie zakochany. Święty Piotr, wcześniej zalękniony, w dniu zesłania Ducha Świętego odważnie głosił Chrystusa wielkim tłumom, tak że nawróciły się tysiące Żydów. Głosił im przebaczenie grzechów z tak wielkim przekonaniem, dlatego że sam wcześniej takiego przebaczenia doświadczył po swojej trzykrotnej zdradzie. Kiedyś jeden z reporterów zapytał Matkę Teresę, kim jest dla ciebie Chrystus? I spodziewając się wyczerpującej, kilkuzdaniowej odpowiedzi, zaskoczony był, bo ona odpowiedziała jednym słowem – wszystkim. A ty za kogo mnie uważasz? Pyta dalej Jezus każdego z nas. Niech to pytanie przejmie dziś nasze serca i zostanie na całe życie. Prośmy dziś świętych apostołów Piotra i Pawła o wstawiennictwo, byśmy do tej prawidłowej odpowiedzi na to pytanie coraz bardziej dorastali. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości.

0: i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przyzywając orędownictwa świętych apostołów Piotra i Pawła, Bogu Wszechmogącemu przedstawmy nasze prośby.
1: Aby chrześcijanie wszystkich wyznań, podejmując wysiłek modlitwy o jedność oraz przezwyciężając wszelkie podziały, stawali się żywymi świadkami Ewangelii, Ciebie prosimy. Aby papież Leon XIV, wsparty w pracy apostolskiej wstawiennictwem świętych apostołów, niestrudzenie prowadził lud Boży ścieżkami wiary, Ciebie prosimy. Aby prześladowani i dyskryminowani nie ulegali zniechęceniu ani złamaniu, lecz umacniali się w cierpliwości, wytrwałości i męstwie, Ciebie prosimy. Aby wszyscy, których przygniata choroba albo materialna i duchowa bieda, dzięki ludzkiej pomocy i życzliwości doświadczyli czułości i opieki Bożej, Ciebie prosimy. Aby korzystający z zasłużonego wypoczynku wakacyjnego przez podziwianie i kontemplowanie świata stworzonego zbliżali się do Boga, Stwórcy i Odkupiciela, Ciebie prosimy. Abyśmy potrafili w każdym miejscu i czasie odważnie wyznawać wiarę oraz potwierdzać ją uczynkami miłości, Ciebie prosimy.
0: Tobie, Wszechmogący Boże, zawierzamy nasze radości i nadzieje, trudy i doświadczenia. Prosimy Cię, wejrzyj na nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze. Przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa blud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Boże, Ty nas pokrzepiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. W poniedziałek 29 czerwca w uroczystość świętych Piotra i Pawła, apostołów. Dzisiejszej uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Patryk Biernat, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie punktów spotkania w prawdzie, mówił papież Leon XIV w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. W Bazylice Watykańskiej papież pobłogosławił paliusze dla nowych metropolitów i przypomniał, że pasterz ma brać na ramiona powierzonych mu braci i siostry. Pasy z białej wełny otrzymali trzej polscy hierarchowie, kardynałowie Konrad Krajewski, Grzegorz Ryś oraz arcybiskup Andrzej Przybylski. Parafia w Otwinowie przeżywa 700-lecie swojego istnienia. W dniu odpustu ku czci patronów parafii świętych apostołów Piotra i Pawła uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Licznie zgromadzeni parafianie podkreślali, że bardzo przeżywają uroczystości jubileuszowe.
2: Dziękujemy Bogu, żeśmy doczekali takich uroczystości przepięknych. Mamy piękną pogodę, przepiękne uroczystości.
3: Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, czy czuć obecność tych świętych?
2: Bardzo. Kto chce, to odczuwa bardzo.
4: Przeżywamy bardzo, bardzo.
5: Po katoliczku. To jest takie, coś się nie spotyka tak gęsto. Trzeba było czekać 700 lat na to. Nie jedno pokolenie już przeszło. Się cieszymy, że my doczekali.
4: Proboszcza też bardzo. Gospodarny, miły. Za to Bogu serdecznie dziękować.
1: Na kolejne dni zaplanowano m.in. wykład wieczór poetycki, kino plenerowe i zabawę taneczną dla lokalnej społeczności. 70 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej zasiliło szeregi posługujących w diecezji tarnowskiej. Uroczyste błogosławieństwo odbyło się podczas mszy świętej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Eucharystii przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przede wszystkim zanoszą Eucharystię osobom chorym i cierpiącym, które nie mogą uczestniczyć w kościele we mszy świętej.
6: Jakoś człowiek chce służyć. Służyłem w dzieciństwie. Byłem ministrantem, lektorem. Twierdziłem, że jestem niegodzien, ale ksiądz proboszcz upewnił mnie, że on też jest niegodzien, że jestem wielkim grzesznikiem, ale ksiądz proboszcz jednak upierał się, że nadaje się, więc zgodziłem się, przyjąłem. No i myślę, że chcę służyć teraz, tak jak służyłem w młodości. Żona się zgodziła przede wszystkim.
1: Mówił Tomasz Kokoszka z parafii Kobyle. Relacje i zdjęcia z tej uroczystości znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. W domu rekolekcyjnym Ojców Redemptorystów w Lubaszowej odbyły się rekolekcje dla dziewic i wdów konsekrowanych. To kobiety zaangażowane w życie swoich parafii i diecezji, które w swoje życie poświęciły Bogu i Kościołowi.
7: Uczestniczyłam w spotkaniu rekolekcyjnym dla dziewic konsekrowanych i wdów naszej diecezji. To był taki dobry, szczególny czas, żeby przyłożyć ucho do serca Pana Jezusa i umocnić się na dalsze posługiwanie, na bycie pomiędzy Wami, nami tutaj w naszej diecezji.
1: Mówiła Anna Dziewica konsekrowana, wikariusz biskupi do spraw zakonnych, ojciec Ryszard Bożek podkreśla, że takie spotkania będą kontynuowane.
8: To była taka świetna okazja do tego, żeby spotkać się na wspólnej modlitwie, spotkać się ze Słowem Bożym, adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, podzielić się swoimi doświadczeniami, tym czym żyjemy, co przeżywamy, jak wygląda nasza codzienność. W ich rozmowach przekazano też informacje, że prawdopodobnie co roku będziemy chcieli takie rekolekcje przeżywać tutaj w tym naszym ośrodku.
1: W rekolekcjach uczestniczyło 5 dziewic, 2 kandydatki do tego stanu oraz 6 wdów konsekrowanych. Już po raz czwarty w Łużnej odbył się Reset Serca, organizowane przez parafię świętego Marcina w Łużnej wydarzenie z kontynuacją międzydekanalnego spotkania młodych. Młodzi przyjechali do Łużnej z Zagórzan, Moszczenicy, Ropy czy Szalowej. Byli także goście spoza regionu. Wśród zabawy, śpiewu i świadectw każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jakie były wrażenia uczestników?
9: Mi się bardzo podoba to spotkanie. Ja się bardzo zbliżam do Boga. Uwielbiam takie spotkania, bo mogę po prostu oddać się Bogu.
10: Myślę, że na pewno moja relacja z Bogiem się polepszy i że na pewno poznam wielu wartościowych ludzi.
11: Jest i sportowo, i religijnie, i ciekawie.
12: Są bardzo fajni ludzie, można się poznać, można przemyśleć swoją relację z Bogiem, z rodzicami i niektóre rzeczy, nad którymi się długo zastanawiałam, to można naprawić dzięki niektórym radom.
1: Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Zmarł świętej pamięci ksiądz Zygmunt Bochenek, emerytowany proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła i świętego Jakuba Apostoła w Brzesku. Msza święta żałobna w domu księży diecezji Parafii Tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie będzie celebrowana w środę o godzinie 9. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i świętego Jakuba w Brzesku w środę o godzinie 11, po czym ciało kapłana zostanie złożone na cmentarzu komunalnym w Brzesku. Ksiądz Zygmunt Bochenek urodził się 1 lipca 1934 roku w Ropczycach. Święcenie kapłańskie przyjął w 1957 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach Wielopole, Skrzyńskie, Czarny Potok oraz Mielec Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 1969 roku podjął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1972-1989 sprawował obowiązki referenta Wydziału Nauczania Religii Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz diecezjalnego wizytatora nauki religii, a także referenta Kurii Diecezjalnej do spraw młodzieży. W 1989 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i świętego Jakuba Apostoła w Brzesku. Po przejściu na emeryturę w 2004 roku pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Od 2022 roku mieszkał w domu księży diecezji tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie. Zmarła świętej pamięci Janina Lis, mama księdza Pawła, proboszcza w Lubzinie. Pogrzeb świętej pamięci Janiny odbędzie się we wtorek. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w kościele parafialnym w Czarnej Sędziszowskiej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: o ciebie.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sączu 29 czerwca w poniedziałek w uroczystość świętych Piotra i Pawła Apostołów. Wybiła godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to Marek Adamczyk z Mokrzysk, Anna Czopek z Siedlisk, Irena i Edward z Dąbrowy Tarnowskiej, Grażyna Wolak z Tarnowa, Małgorzata Padło z Bogumiłowic, Elżbieta i Wojciech z Dąbrowy Tarnowskiej, Małgorzata i Grzegorz Trybulec ze Skrzyszowa, Danuta Lis ze Świniarska, Maria Nowak z Nowego Sącza, Maria Baran z Naściszowej, Krystyna Mucha z Grabna, Krystyna Gabiga z Tarnowa, Janina i Kazimierz z Dąbrowy Tarnowskiej, Agata Patyk z Łękawki, Maria Wątroba z Biadolin Radłowskich, Angelika Malec ze Staniszewskich, Krystyna Woźniak z Rzepiennika Strzyżewskiego, Anna Kurc z Krynicy, Jadwiga i Zbigniew Strzelec z Tarnowa, Dorota i Jerzy Łabno z Tarnowa, Greta Prokop z Tarnowa. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
4: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie. Maryjo, miałaś tyle spraw na głowie, tak ważne wydarzenia. Przecież byłaś zakochana. Czekały cię zaślubiny z Józefem. Całkowita zmiana życia. I w tym całym przejęciu byłaś tak otwarta, że usłyszałaś zapraszające słowa Boga. Jak to zrobiłaś? Matko droga, pomóż usłyszeć szept Boga, gdy cały świat krzyczy nam do ucha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
4: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie. Ruszyłaś, Maryjo, z pośpiechem w góry do Elżbiety. Nie po to, by użalić się, jak bardzo czujesz się niegodna propozycji Boga, lecz by służyć drugiemu człowiekowi z wdzięcznością za wielkie rzeczy, które uczynił Ci Wszechmocny. Naucz mnie, Matko, jak dzielić się z Jezusem w moim życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: zbawę do złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Boże Narodzenie. Jezus chce narodzić się w każdym ludzkim sercu, lecz nikogo nie zmusza, by otwarł mu drzwi. Nawet Maryja przyjęła zamknięte drzwi gospody. Odeszli, by szukać dalej. Jezus daje wolność. Od każdego z nas zależy, czy Jezus się narodzi. On czeka za drzwiami i nie martw się, że Twoje serce jest jak zwykła stajnia. On nią nie gardzi. On chce się tam z Tobą spotkać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie. Dopiero co narodził się, a Ty, Matko, oddajesz Go całego Bogu. Ofiarować się na przepadłe Jezusowi, nie pozostawiając nic dla siebie, to boli. Ale w tym bólu rodzi się radość. Odzyskujemy wolność. To, co oddam Bogu, na serio to tak naprawdę staje się moje. Maryjo, pomóż mi zrozumieć, iż oddaję siebie Bogu. Zdobywam wszystko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy,

mi odnaleźć w życiu prawdziwe oblicze Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba

0: zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz

0: przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa.

Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
3: Witajcie w naszej bajce Meluzyna Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
2: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
1: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
2: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
3: Servitori generosi della verità nella carità.
1: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pański. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
2: W Kolegium Apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
1: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Królowo Polski, Królowo Świata, Królowo Apostołów. Dziś godzina modlitwy apelowej prowadzi nas do potwierdzenia naszej wiary, do zawierzenia Bogu naszego życia przez Ciebie. Mówimy: jestem, pamiętam, czuwam, patrząc na wielkich uczniów Pana, na apostoła Piotra i apostoła Pawła. W centrum Ewangelii dnia dzisiejszego, którą odczytywaliśmy w czasie Eucharystii, stoi pytanie: za kogo mnie uważacie? To jest pytanie, które kiedyś padło w okolicy Cezarei Filipowej, a my dziś wracamy do niego, gdy razem z Tobą, Maryjo, patrzymy na apostołów Piotra i Pawła. To pytanie: za kogo mnie uważacie? Mocno dotyka serc wszystkich wierzących na całym świecie. Bo nie wystarczy wiedzieć, co inni myślą o Jezusie. To pytanie wymaga od każdego z nas osobistej, konkretnej, jasnej odpowiedzi. Maryjo, Ty jesteś z uczniami, z apostołami bardzo blisko. Towarzyszysz im, szczególnie gdy są zagubieni wobec wydarzeń Golgoty. Modlisz się z nimi, gdy w wieczerniku czekają na Ducha Świętego. Ta Twoja stałość w wierze, a szczególnie trwanie pod krzyżem Syna, ich Mistrza, wtedy, gdy oni się rozproszyli, jest dla uczniów mocnym znakiem stałości w powołaniu i zawierzeniu do końca. Uczysz nas, nasza Matko, dawania dobrej odpowiedzi na miłość Chrystusa. Uczysz godnej odpowiedzi na to, co On czyni dla nas. Obdarzona tak wzniosłym powołaniem, nie patrzysz na siebie tylko, ale żyjesz zadaniem, jakie Pan złożył w Twoje serce. Chodzisz drogami Pana, a nie po swojemu, żeby tylko nie wyjść z tak zwanej strefy komfortu, żeby mi było dobrze. Nie, Ty, Maryjo, podejmujesz wyzwania swego powołania. Gdy słyszysz głos Gabriela i otrzymujesz nowy plan Boga wobec Ciebie, idziesz za Bogiem i uczysz nas iść za Nim. Uczysz z sercem ognistym, jak u Pawła, z sercem szczerym, ufnym, jak u Piotra, pokazywać, kim dla nas jest Pan, za kogo Go uważamy. Maryjo, nasze osobowości, charaktery są bardzo różne. Podobnie jak charaktery osobowości Piotra i Pawła są różne. Piotr to prosty rybak, często popełniający błędy uczeń, który trzykrotnie zaparł się swego mistrza, ale ze łzami w oczach okazał skruchę. Paweł to wykształcony, kulturalny faryzeusz, który z prześladowcy chrześcijan stał się odważnym głosicielem Ewangelii. Dwie ścieżki, które biegną równolegle, ale jednak spotykają się w jednym punkcie, w Twoim Synu, w Jezusie Chrystusie. Pomagaj nam, nasza Matko, wszystko zamykać, zanurzać w Chrystusie, być całymi dla Niego jak Ty, być poprzez konkret odpowiedzi: oto ja, służebnica Pańska, zawsze dla Boga. Rozważamy różańcową tajemnicę odnalezienia Pana Jezusa. Modlimy się za cały Kościół Święty z papieżem Leonem, który niesie w swej posłudze apostolską misję Piotra naszych czasów. Polecamy biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich. Pamiętamy o Kościele w Polsce, o naszym episkopacie z jego przewodniczącym, z naszym metropolitą. Dziś polecamy metropolitów, którzy otrzymali paliusze z rąk papieża, wśród nich trzech polskich metropolitów. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego. Polecamy nasz pauliński zakon z ojcem generałem, naszą wspólnotę jasnogórską z ojcem przeorem. Prosimy za paulińskich konfratrów, za naszych dobrodziejów. Pamiętamy o wszystkich, którzy posługują tu na Jasnej Górze, wszystkich grupach duszpasterskich przy Jasnej Górze. Polecamy wszystkich pielgrzymów z kraju i zagranicy. Otaczamy modlitwą Polskę, pana prezydenta, parlamentarzystów, rządzących, wszystkich naszych rodaków w kraju i za granicą. Polecamy wszystkie nasze intencje, szczególnie te zapisane w Księdze Modlitwy Apelowej. Przynosimy tych, którym obiecaliśmy modlitwę. Prosimy o pokój dla całego świata, tam gdzie są wojny. Przede wszystkim jednak o pokój dla naszych serc. Prosimy za pielgrzymów z Kamerunu z ojcem Wojciechem, pielgrzymkę rowerową z Paszowic, Targoszyna, Jawora z księdzem Pawłem. Polecamy wiele grup pielgrzymkowych z archidiecezji katowickiej, pielgrzymów pieszych, pielgrzymkę biegową z Rzeszowa z księdzem Michałem, pielgrzymów z Bzowa w diecezji pelplińskiej. Prosimy za media katolickie, za telewizję Trwam, Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Fiat i inne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Maria Vuma, Unenziane Gracia, Untianewa, Wa Wumo Lord Binabas, Ndafu Mani Abum Due Jesu Nya Wum.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
9: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz
0: O mój Jezu, w modlitwie pod Twoją obronę polecamy solenizantów dnia dzisiejszego, Piotrów i Pawłów, jest ich bardzo wielu. Polecamy też osoby chore, tych, którzy szczególnie potrzebują teraz modlitwy. Pod Twoją obronę. Ojca generała prosimy o błogosławieństwo.
12: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
13: Amen.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.